Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Chodźcie po dobrą energię, chodźcie po świetną playlistę. Mamy tego dużo o poranku w RMF Max.
1: No i cytat dnia w kategorii mądrości na dzisiaj. Tak? Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.
0: No chyba, że bluszcz, bo bluszcz akurat lubię, jak ciemno. RMF
1: Max. Asia Mełzirek, Jakubek, dzień dobry we wtorek.

0: patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Alok i Khalid. I rewelacyjne Dive Into Me. Szkoda tylko, że zajmują łazienkę. Jak się człowiek tak śpieszy przed godziną szóstą.
1: Dzisiaj matura z matematyki, ale na razie biologia. Aha. Bo antylopowca modrego chcieliby naukowcy wskrzesić.
0: Ale fajnie.
1: To taka piękna antylopa, która dawno temu wyginęła.
0: Żeby im tylko coś przeciwnego do antylopowca nie wyszło.
1: Czyli co?
0: Lopowiec.

0: reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: John Newman. Prosto do łóżka i do uszka. O RMF Max przed 6.
1: Za chwilę będziemy mieli pakiet informacji z regionu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, świetnie, że słuchacie RMF Max, bo wiadomości istotne dla każdego. O 6. Zwłaszcza, że Żmija już nie śpi.
0: Tak, Zygzakowata nie śpi w Tatrach i TPN ostrzega, żeby na nią przypadkiem nie nadepnąć.
1: Zygzakowata też nie śpi.
2: Słuchajcie, RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Ważne informacje dla kierowców. Spodziewajcie się kolejnych utrudnień z powodu prac wodociągowych w ramach projektu Bydgoszcz Zielono-Niebieska. Wykonawca rozpoczyna przebudowę kanalizacji na Górzyskowie i w Śródmieściu.
3: Prace rozpoczną się na ulicy Inowrocławskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Staszica, Kołontaja i Rejmonta, czyli przy 6 liceum. Te prace realizować będzie firma Meliorex, natomiast od 4 maja też firma Strabag rozpocznie swoje prace na dwóch ulicach osiedlowych, na ulicy Podchorąży i Racławickiej. No największe oczywiście zmiany w organizacji ruchu generować będą te prace na Inowrocławskiej i tutaj w Śródmieściu.
2: Informuje Tomasz Okoński, rzecznik miejskich wodociągów. Prace spowodują zamknięcie fragmentu ulicy Żwirki i Wigury. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Rozpoczęło się też podłączanie zbiornika retencyjnego wybudowanego pod skwerem Leszka Białego do kanalizacji deszczowej, co będzie wiązało się z zamknięciem dla ruchu skrzyżowania ulic Staszica, Kołontaja i Rejmonta przy 6 Elo.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Zamknęła psa w plecaku i wyrzuciła. To 37-letnia mieszkanka Chełmna, która chciała pozbyć się zwierzęcia. Kobietę namierzyła policja, a pomógł przypadkowy biegacz i media społecznościowe. A więcej na ten temat Monika Jędrzejewska.
5: Policjanci o sprawie dowiedzieli się z posta, który opublikował przypadkowy mężczyzna biegający wokół jeziora Starogrodzkiego. Biegacz w trakcie treningu zauważył na ziemi plecak, w którym zamknięty był pies. Zwierzak nie miał dostępu do wody i był pozbawiony możliwości swobodnego poruszania się. Mężczyzna zabrał go do weterynarza i opublikował informacje w internecie. Temat podchwyciła policja i ustaliła, że sprawczynią jest 37-latka z Chełmna. Kobieta przed majówką usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami. Teraz grozi jej do 3 lat więzienia.
2: Tyle nasza reporterka. Jest przetarg na budowę oświetlenia przy ulicy Jarmużowej na Czyszkówku. Zamontowanych zostanie kilkanaście słupów z energooszczędnymi oprawami typu LED. Miasto już teraz jest w trakcie wymiany całego oświetlenia ulicznego. Będzie nas to kosztować ponad 200 milionów złotych. To już jest fakt. Zgodnie z naszymi zapowiedziami motoambulans wyjechał na ulicę Bydgoszczy. Będzie dyżurował każdego dnia między 7 a 19. Ratownik medyczny na motocyklu jest w stanie ominąć wszystkie przeszkody, takie jak korki uliczne, źle zaparkowane samochody, metalowe słupki czy szlabany na osiedlach. Wszystko po to, by szybciej dotrzeć do pacjenta.
6: Skupiamy się na miejscach publicznych, czyli zasłabnięcia, wypadki komunikacyjne, zdarzenia mnogie, katastrofy, zatrzymania krążenia. Wszystko to, co dzieje się w obrębie miejsca publicznego, to tam w pierwszej kolejności będzie wysyłany motoambulans, ale oczywiście, jeżeli zabraknie, mówiąc kolokwialnie, czyli będą zajęte ambulanse czterokołowe, to i motocyklista może zjawić się u Państwa w domu.
2: Zapowiada Krzysztof Wiśniewski, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

0: Rainer Tannenwald, 9 minut po godzinie 6. Absolutna muzyczna rewelacja. Wiesz co, bo widzę twoje mrugające wtępie.
1: Bo ja próbuję na maksa otworzyć oczy, bo dzisiaj mi coś nie idzie.
0: Ale powiem wam, jak ona to robi. Ona próbuje otworzyć na maksa oczy. Na maksa je zamykając, bo mruga. I jak masz ten kontakt, ale pięknie to robisz.
1: Dziękuję.
0: Ale naprawdę pięknie.
1: Staram się.
0: I jak wiesz, jak masz kontakt powiek, gdy mrugasz, to ważne jest, żeby od razu je odlepiać.
1: Ale nie da się inaczej mrugać, nie mając kontaktu powiek.
0: Asia Maus i Regia Kubek.
1: Dzień dobry.
0: Ale mrugnij i odpuść. Mrugnij do góry.

0: Jest, ja
1: bardzo
0: też
1: stałam
0: jestem.
1: W uczuciach, chciałam tak? powiedzieć. I no. jak już raz pokochałam Alexa Warrena, to już mi tak zostało. I wiem, że wy też tak macie, dlatego wam go gramy w poranku RMF Max.
0: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To było to, co przed chwilą zrobiłaś.
1: Mogłabym na ten temat napisać niejedną rozprawkę.
0: Ja myślę, że Alex Warren jeszcze wczoraj mógłby sobie spokojnie przejść naszym radiowym korytarzem, a dzisiaj musiałabyś koniecznie...
1: Przemyśl to, co chcesz dalej powiedzieć.
0: Odpowiedzieć na drugie pytanie. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
1: To są dwa pytania, dwa tematy wypracowania długiej wypowiedzi pisemnej, które się wczoraj pojawiły na maturze z języka polskiego.
0: Tak, i jak słyszycie, to nie są tematy z kosmosu. Wpływ pracy na człowieka i na znaczącą go rzeczywistość.
1: Samo życie.
0: Albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To jest pora na Gasimeu z 18 minut po godzinie 6. Alexem Warrenem dodajmy, a...
1: Postawmy tu kropkę.
0: Za chwilę wystąpił nas Shakira i w ogóle...
1: Uwielbiam. Shakira jest super.
0: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. Super.

0: Wszyscy w Rio razem z Shakirą. To była Shakira, Shakira. 2 miliony osób, słuchajcie, na plaży w Rio de Janeiro. Copacabana siedziało i teraz słuchacze poranka RMF Max też mają fajnie z naszą wilczycą.
1: Teraz będzie można poczuć podobne emocje jak ci na Copacabanie. Ekipa 2115 wjeżdża w głośniki RMF Max i oni zagrali też taki mega koncert, prawie jak Shakira ostatnio w strefie 57.
0: Sprawdźcie to na naszych socialach, wygląda pięknie.

0: hity na maksa dobrane tak, żebyście weszli w ten wtorek na pełnej. Prosto w galaktykę, jaką tam sobie dzisiaj wybierzecie. Tak wam gramy tutaj w RMF Max.
1: Byłem tam przed chwilą. 20
0: minut. Widziałam.
1: 20, a już wróciłem. 20 minut i godzina 7, ale po drodze minąłem stoisko z truskawkami. Jest nowość w kategorii sprzedawcy przydrożni truskawkowi.
0: Tacy państwo w namiocie?
1: Tak. Ja po drodze mijam taki napis jeszcze do niedawna. Było napisane polskie truskawki od rolnika.
0: No.
1: Wiesz, jaka jest zmiana w tym sezonie?
0: Nie wiem.
1: Truskawki od rolnika.
0: Co ty mówisz?
1: Polskie, nie?
0: Zniknęło polskie?
1: Nie, co ty mówisz, tylko co ty sprzedajesz? Myślę, że to pytanie pojawiało się za często. I wreszcie ktoś pomyślał, że fajnie byłoby ludziom powiedzieć prawdę. Bardzo dziękujemy. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: od Denzela, 11 minut przed godziną 7, co za bardzo robię pamplap, aż głośniki aż poleciały. Bardzo Państwa przepraszam, to są te emocje, które daję Wam tylko i wyłącznie słuchanie radia o poranku RMF Max zwłaszcza.
1: I nowości są w naszym pięknym kraju. Urzędomat. Pierwszy w Polsce w Elblągu stanie urzędomat.
0: Brawo.
1: Wygląda trochę jak znany nam wszystkim paczkomat. I ze środka będzie można sobie całą dobę odebrać dowód rejestracyjny.
0: I że niby tak automatycznie to wszystko będzie działać.
1: No, skanujesz pewnie jakiś kod, otwiera się szefeczka i tyle.
0: Pewnie, a w środku siedzi urzędnik. Pamiętajmy, ciągle jesteśmy w urzędzie.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Pogadajcie czasem z tym urzędomatem, tam w środku jest człowiek, mówię wam. Ale Farben, René Miller.

0: hity na maksa lecą sobie u nas w RMF Max 4 minuty przed godziną 7.
1: A o 7 jak zawsze flesza, w nim ważne informacje drogowe.
0: O.
1: Bo są utrudnienia na Zakopiance w stronę Krakowa.
0: I co nieco w sprawie cen paliw uspokajamy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły za 4 minuty o 7.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
11: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
12: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
16: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Jest siódma, są najnowsze informacje w pigułce. Czas na flash w RMF Max. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Służby wyjaśniają okoliczności wczorajszego zdarzenia w centrum Lipska we wschodnich Niemczech. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów. Nie żyją dwie osoby, co najmniej 25 zostało rannych. Kierowca został zatrzymany, a podczas ujęcia zachowywał się w sposób mogący wskazywać na problemy psychiczne.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Tylko w RMF Max możecie liczyć na skrót aktualnych informacji z kraju i ze świata, dlatego ostrzegamy kierowców, bo korkuje się teraz zakopianka w podkrakowskim Libertowie, a powodem zatoru jest zepsuta ciężarówka. Problemy z płynną jazdą występują na jezdni w stronę Krakowa. I przy wiadomościach dla kierowców pozostajemy, bo benzyna kosztuje nas więcej. Minister energii zaakceptował nowe, maksymalne stawki. Za litr 95 płacimy teraz 6,49 zł. To jest to 3 grosze więcej niż podczas majówki.
2: Bez zmian za to przy dystrybutorach z olejem napędowym nadal będziemy płacić 7,31 zł. W najbliższych dniach raczej powinniśmy się spodziewać podwyżek. I to mimo, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział operację Wolność. Ma na celu ochronę statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Ropa jednak, zamiast tracić na wartości wobec takich wieści, podrożała jeszcze bardziej.
1: O tym wszystkim informował Igor Skrzypek. Polska i Wielka Brytania podpiszą nowy traktat. Ma on dotyczyć przede wszystkim współpracy w zakresie obrony.
3: Jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Mówił premier Donald Tusk na pokładzie samolotu tuż przed wylotem z Armenii. Szef polskiego rządu w Erywaniu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do podpisania traktatu Polska-Wielka Brytania dojdzie 27 maja. I na otwarcie piłkarska Ekstraklasa Radomiak-Radom ograł Lechię Gdańsk 3-1. Ekipa z Radomia grała w osłabieniu. W Betclic pierwszej lidze dobry występ ma za sobą Polonia Bytom. Drużyna z Górnego Śląska odniosła cenne zwycięstwo nad Polonią Warszawa. Wynik spotkania 3-2. Raków Częstochowa ma nowego trenera. To Dawid Kroczek. Były trener Krakowi zastąpił zwolnionego z powodu słabych wyników Łukasza Tomczyka. A w Premier League na Stamford Bridge porażka Chelsea. The Blues polegli w starciu z Nottingham Forest 1-3. A my poznaliśmy najnowszy ranking WTA i Gaś Świątek trzecią zawodniczką w najnowszym notowaniu awansowała o jedną lokatę.
4: A teraz będzie prognoza pogody, bo to 3 po 7. Prognoza prosto z szafy.
1: Jeszcze nie polecamy Wam zmiany garderoby na letnią, a to dlatego, że wszystko zacznie się zmieniać w tym tygodniu. Na razie na termometrach jeszcze w wielu miejscach bardzo wysokie wartości. 15 stopni co prawda już w Trójmieście. Dziś 16 zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, ale na przykład już w Warszawie 27 kresek. Podobnie będzie w Katowicach i w Rzeszowie, 28 nawet w Krakowie, więc bardzo gorąco. Natomiast już od jutra te wartości będą coraz niższe. No i w czwartek nawet 12 stopni.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Carpenter Bydgoszcz, oferujący okna, drzwi, bramy, systemy osłonowe i ogrodzenia.
4: Usłyszał o prognozie na czwartek i założył czapkę. Ed Sheeran, Azizam, 3:30 po 7.

0: To są te hity, takie gramy w RMF Max, 9 minut po godzinie 7. To był Krzysztof i Remigiusz dla wszystkich dla wszystkich maturzystów, Remigiuszów i Krzysztofów i wszystkich. Powiedzcie teraz swoje imię. Jeżeli jedziecie na maturę z Majcy, to pamiętajcie, że dla was także gra o poranku RMF Max.
1: A jak się czujecie już teraz zestresowani, to jest super szybki sposób na to, żeby się tego stresu pozbyć.
0: I co najważniejsze, nie trzeba być maturzystą, żeby się w ten sposób odstresować.
1: Nie trzeba, każdy może to zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Tak się nazywa ta metoda. Na początku znajdujesz 5 rzeczy, które możesz zobaczyć i je nazywasz. Potem 4 rzeczy, które słyszysz. Potem 3 zapachy, które czujesz. Później dotykasz dłonią 2 rodzajów materiału i też je nazywasz. No i na koniec ta jedynka, czyli smak, ostatni zmysł. Zastanawiasz się, jaki smak czujesz w ustach. Jak to wszystko sobie w głowie zrobisz, to stres puf, znika.
0: No, a 5, 4, 3, 2, 1 to jest też odpowiedź na matematyczne zadania dzisiaj. Zapamiętajcie, w pierwszym jest 5, w drugim ma być 4.
1: A razem 15.
0: Jezu, jak na to policzyła.
1: Szybko, nie?
0: Nasz prymus, Asia Meus, Irek, dzień dobry.

0: Lekko, zwiewnie i wiosennie, czyli tak jak Bledka potrafi najlepiej. Dwa dni w RMF Max.
1: 18 minut po godzinie 7. A co dzisiaj macie na sobie wiosennego?
0: Boże, uśmiech, to wiemy, wiosenny, ale może coś jeszcze macie wiosennego na sobie, to nam to napiszcie koniecznie teraz w SMS-ie pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów.
2: Proszę bardzo.
0: Bo mamy 300 dla was i chcemy wam rozdać.
1: Jak macie kanapkę z rzodkiewką i z takim szczypiorem zielonym.
0: Ojej, to jest bardzo wiosenne.
1: Tak, że będziecie czuć go do późnego popołudnia. Szczypior. A ludzie, którzy z wami pracują, też będą wiedzieli, że go macie. A jak wrócicie do domu, to też sobie można będzie przypomnieć, że dzisiaj był jedzony.
0: Rzodkiewki, szczypiory i wszystko inne wiosenne, super, co macie dzisiaj na sobie albo ze sobą. Piszecie teraz w SMS-ach pod 3001, a 300 będą rozdawane za moment.
1: I SMS bez żadnych dodatkowych opłat. 19 po 7.
3: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Carpenter Bydgoszcz, oferujący okna, drzwi, bramy, systemy osłonowe i ogrodzenia.
4: Reklama.
3: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jakobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
11: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus RZ. Elektryczny SUV o mocy ponad 400

0: 29 minut po godzinie 7. Dominują sukienki w kwiaty.
1: Lżejsze obuwie.
0: O, i jeszcze topolowe puchy, które latają po całych miastach, wsiach.
1: A
0: i
1: to
0: wszędzie.
1: Monika chyba tego nie lubi. Cześć Monika.
0: Cześć Monia, siemano rano.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, kochana, co tam wiosennego masz dzisiaj, tak najbardziej czujesz? No.
2: No, u mnie kochany wiosenny katar.
0: Katar!
2: Alergiczny.
0: Słuchaj, alergolog dyżurny RMF Max zaleca ci 300 zł. To trzeba stosować regularnie, u nas o poranku do wygrania codziennie. I z racji tego, że dzisiaj matura z matematyki, więc będziemy jechać do najbardziej matematycznej miejscowości, trochę geometrycznej. Koło.
1: Do koła jedziemy i będziemy cię pytać, kto do koła ma bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem Masia albo Irek. Jak odpowiesz dobrze, to zostawiamy ci pieniądze. Jak źle, to ci kasę zabierzemy.
0: O właśnie, a czy pani od matematyki będzie się zabierać? Nie my. Uwaga, jadę do koła z miejscowości również geofajnej. Kąty rybackie.
1: A ja również jadę z Kątów, ale Kąty Walichnowskie to jest mój start. Kto ma bliżej do koła? Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
1: Monika, szybko.
0: No, Aśka ma cyrkiela.
1: Dobrze! Brawo, okej, dobra, 300 wyobronione.
0: Brawo.
1: Teraz do koła ja jadę z trójki.
0: A ja

0: dziewiątki. Są takie miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Dokoła. Asia czy Irek?
2: Irek,
1: brawo. Okej, ostatnie pytanie. 300 cały czas na koncie. Irek dokoła jedzie z różnicy.
0: Różnicy, wynik odejmowania. Aśka, co zrobić z krzywej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
1: Widzisz, no jednak trzeba było stawiać na różnicę.
0: Ale dwie stówy dla ciebie i dużo zdróweczka. Niech wredny, alergiczny katar odpuszcza właśnie teraz, a teraz jest 7:31.

0: Wiktoria Kida. Oskar, co wiem, ale ten numer działa. Działa tak jak okład na pierwszy bąbel po wiosennym komarze. Oh. Albo meszkach jeszcze bardziej dotkliwie gryzących.
1: Generalnie to jest super doświadczenie, bardzo przyjemne. I tak mam właśnie gramy w RMF Max 21 minut przed 8.
0: 8, dokładnie tak.
1: No i przynosimy niedobre wieści, bo jednak nie będzie 500+ dla małżeństw z długim stażem.
0: A dlaczego niedobre?
1: No bo był taki pomysł, żeby tym parom, które wytrzymywały ze sobą tam od 50 lat wzwyż, wypłacać takie ekstra pieniądze, ale się okazało, że nas na to jednak nie stać, więc nie będzie tych 500+.
0: A poza tym to i tak by nic nie zmieniło, wiesz, no on co prawda zachowuje się jak taki dzieciak, wiadomo, no, a ona bardziej niż matka, co by pobierała 800+, ale nie będzie, ona bardziej niż matka czuje, że nie robi tego dla pieniędzy, nie, wiadomo, no.
2: Max.
0: Hello, 8:20, życie, znamy się.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no.

0: minuty i godzina 8, Metzner. Tak na szczęście, żeby było go jeszcze więcej na maturze z matematyki.
1: Kto akurat w trasie, ten niech uważnie posłucha flesza o 8, Krajowa 57 na Mazowszu z utrudnieniami.
2: Max. Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
2: Wake up! Nadajemy się od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Zerkamy na zegary, 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje, czas na Flash Sport, pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Krajowa 57 na Mazowszu otwiera to poranne wydanie Flesza na odcinku Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Osobówka uderzyła w drzewo, droga jest zablokowana. A my nie chcemy, by coś umknęło waszej uwadze, dlatego serwujemy skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Wczoraj Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni na Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa. Do decyzji odniosły się już ukraińskie władze. Prezydent Wołodymyr Zełenski dał zielone światło na wstrzymanie ognia od północy. Według Zełenskiego nikt dotychczas nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie w sprawie przerwania działań wojennych zapowiedzianych przez stronę rosyjską. Polski rząd weźmie się dziś za projekt deregulacji w obszarze energetyki. Chodzi o uproszczenie rachunków za energię.
2: Przychodzi faktura na kilka stron, a w niej tabelki, wykresy, drobny druczek. Trudno z takiego dokumentu dowiedzieć się czegokolwiek. I to ma się zmienić. Uproszczona, jednolita forma, w której łatwo odnajdziemy kwotę do zapłaty, poziom zużycia, opłaty stałe. Do tego rachunki mają wejść w XXI wiek. Umożliwiona ma zostać komunikacja cyfrowa, czyli rachunek będzie mógł trafić na skrzynkę mailową.
1: To był Igor Skrzypek. A już za godzinę, punktualnie o 9:00, startuje kolejny maturalny egzamin. Wczoraj maturzyści mierzyli się z podstawą z języka polskiego, a za godzinę zaczną walkę z matematyką. Jak nastawienie? Jest stres?
3: Ja osobiście się nie boję.
4: Wynik będzie zadowalający.
5: Czego się spodziewasz? Na razie takie pewniaczki. Nic nie zaskoczy.
4: Podstawa na pewno nie, ewentualnie rozszerzenie.
6: Podstawa to formalność?
3: Czysta formalność. Czuję się dobrze przygotowana na wszystkie przedmioty, z których piszę maturę.
7: Ja się czuję pewnie.
8: To jest mój najgorszy przedmiot, ale jeśli będzie na tym samym poziomie trudności co polski, to myślę, że będzie okej.
1: Takiego luzu życzymy dziś wszystkim. Pozytywne głosy przed trzecim elo imienia Unii Lubelskiej w Lublinie zebrał Dominik Smaga. Teraz czas już na informacje ze świata sportu. Tuż potem prognoza pogody. W Ekstraklasie kiepski mecz w wykonaniu Lechii Gdańsk. Starcie z Radomiakiem Radom zakończyło się wynikiem 1-3. A w piątek na korcie w Rzymie pojawi się Iga Świątek. Pierwszą rywalką naszej tenisistki w turnieju WTA 1000 będzie Catherine McNally lub Daria Kasatkina. Nasi hokeiści tymczasem zagrają dziś drugi mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Biało-czerwoni zmierzą się z liderem grupy Kazachstanem.
9: Widziałem tylko na tym, co patrzyliśmy na wideo. Nie widziałem na żywo żadnego meczu. To, co nasze przemyślenia na ich temat oczywiście zostawiamy dla siebie i myślę, że będziemy przygotowani.
1: Mówił jeden z naszych hokeistów, Bartłomiej Pociecha. Start o 19:30. Bardzo niesprawiedliwy podział mamy. Niestety nie wszyscy będą dziś szczęśliwi. Jeżeli chodzi o pogodę, to najgorzej prezentują się te pogodowe mapy na północy kraju i na zachodzie, częściowo również na południowym zachodzie. I tam może zagrzmieć, będą dominowały chmury. Też temperatura nie za wysoka, 15 stopni w Trójmieście, 16 w Gorzowie Wielkopolskim. Ale już jak pójdziemy dalej w głąb mapy, no to tam sporo słońca, 27 stopni w Warszawie, na przykład w Katowicach i 28 w Krakowie.
10: O, jak miło! I pamiętajcie, nawet jeśli pogoda nie dowozi, to jest coś, co zawsze na maksa. RMF Max.

0: dużo uśmiechu, także w muzyce. To macie na pewno tu w RMF Max. 9 po 8. Asia, Irek, dzień dobry.
1: Pewnie, Polacy nie chcą awansu, słuchajcie. I nie chodzi o piłkarzy, że nie chcą jechać na mundial. Oni bardzo by chcieli, ale nie wyszło. W pracy, słuchajcie, nie chcemy awansu, nie chcemy być dyrektorami, nie chcemy być menadżerami.
0: Czemu?
1: Bo unikamy odpowiedzialności. Statystycznie tak wyszło, zbadali to, że unikamy odpowiedzialności i nie chcemy się stresować.
0: No generalnie to tak powinno być, że taką ostatnią stresującą rzeczą w życiu będzie dzisiejsza matura z matematyki.
1: No wiadomo.
0: Czego to... i wam, i sobie życzymy.
1: Czy ja już napisałem, faktycznie. Angielski jutro, nie, to jest formalność. Formalność, nawet jeżeli Kaigo robi save my love.
0: Ale wy znacie języki, więc wiecie, co to znaczy. No.

0: Też tak macie, że czujecie, jakby Pink Panthers i Zara Larsson śpiewały tylko dla was. 20 minut po godzinie 8. Takie hity na maksa są tu w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nasza nadzieja polskiej piłki. To w ogóle ma ciekawe życie, chłopak. W sobotę wywalczył ze swoim klubem Mistrzostwo Portugalii. A w poniedziałek zasiadł do matury z języka polskiego. Dzisiaj o 9 zasiądzie do matematyki.
0: Szkoda, że zamknęli kolegium humanum, bo od razu ogarnął magisterkę. Będzie dobrze, Oskar. Reklama.
2: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Trochę gorących dźwięków w muzyce na pewno się przyda, bo dzisiaj na północy 13 stopni.
1: Za mało. 13 za mało.
0: Stanowczo
1: za mało.
0: A na południu prawie 30.
1: Ale to jest za dużo. To jest za dużo, by siedzieć w pracy. To jest za dużo. Tam za mało, tu za dużo. Trochę jak w naszej zabawie z bardzo przyjemnymi pieniędzmi.
0: 20 tysięcy złotych to jest za dużo.
1: A za mało to 14 331. Ja uważam, że to jest stanowczo za mało. 14 331.
0: Gdzieś pomiędzy jest tajemnicza kwota, którą ukryliśmy na naszym koncie. Kwota, którą możecie wygrać, jeżeli traficie we właściwy numer, właściwą cyferkę.
1: www.rmfmax.pl. Tam są sposoby, by dać sobie jeszcze więcej szans na te pieniądze. Sprawdzajcie zabawę za dużo, za mało.

0: Nieprawdopodobna lekkość jest w tym numerze, taka lekkość na maksa. No bo jaka ma być, skoro to jest hit na maksa? Tu w RMF Max 21 minut i godzina 9.
1: Uwaga kierowcy, 9. Bo będzie nowość w samochodach. Samochód nie odpali, nie pojedzie, jeżeli wyczuje alkohol. To jest system, który właśnie testuje się w Stanach. Super. Jeżeli samochód wyczuje w powietrzu w środku zawartość alkoholu, to po prostu nie ma opcji, żeby go odpalić. Wszystko w imię bezpieczeństwa.
0: Brawo, każdy pomysł, który ma pomóc bezpiecznej jeździe na drodze, jest okej. Ale uważajmy na zimowe płyny do spryskiwaczy. Wiadomo, żeby nie było.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: I nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jakobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
8: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: Zna go jako Andiego, a dla nas to po prostu Adrian.
1: Adrian!
0: Nasz Adrian i jego Zokaria w RMF Max 12 minut przed 9.
1: Adrian Kaczyński, jakby ktoś pytał. 11 minut i godzina. Asia, wiesz, Adrian Kaczyński, zapis.
0: Tak, to pamiętam.
1: Numer telefonu 698. A to innym razem, 11 minut przed godziną 9. Mamy świetne informacje dla wszystkich truskawkożerców.
0: Samo przebywanie w pobliżu truskawek może poprawiać nam nastrój. Wystarczy, że przez kwadrans będziemy wdychać ten piękny zapach i od razu mamy niższe tętno i mniej stresu w organizmie.
1: Pięknie, słychać nasze truskawkowe studio teraz tutaj w RMF Max. To jest dobra wiadomość dla, ta truskawkowa wiadomość to jest dobra wiadomość dla wszystkich, których ktoś wpuścił w maliny. To działa podobnie, zupełnie, prawie tak samo, nie? 10 minut i 9.

0: Pewnie, że super, super i jeszcze na maksa 4 minuty i godzina 9.
1: Co zrobić, jeżeli mamy zaległy podatek do zapłacenia? O tym będziemy mówić we Fleszu o 9.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
6: I po reklamie.

0: now.
1: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
1: Bydgoszcz 106.1 FM.
3: Jest 9:00, czas na poranny flash w RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Dzień dobry. Prawie 9 milionów deklaracji Twój e-PIT złożyli w tym roku Polacy. To o kilkaset tysięcy więcej niż rok temu. W resorcie finansów trwa teraz proces automatycznej akceptacji rozliczeń tych podatników, którzy nie zrobili tego samodzielnie. A co jeśli ktoś nie zaakceptował rozliczenia i ma zaległy podatek do zapłat?
4: Jeśli mamy niedopłatę podatku i nie zaakceptowaliśmy przygotowanego zeznania w systemie Twój e-PIT, fiskus nas o tym poinformuje w ciągu miesiąca. Mailowo lub pocztą, w zależności od wybranej przez nas w przeszłości opcji. Po otrzymaniu pisma z przypomnieniem będziemy mieć tydzień na zapłatę podatku.
3: O tym Igor Skrzypek.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
3: Zmiana pogody w Bydgoszczy. Przed nami pochmurny dzień, a w godzinach popołudniowo-wieczornych pojawią się opady deszczu, a nawet pierwsze w tym roku lokalne burze. A więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Wczoraj Polski, dziś matematyka. Trwa egzaminacyjny maraton. Jak tegoroczni maturzyści z Bydgoszczy sobie z nim radzą? To będzie sprawdzać Monika Jędrzejewska. A Moniko, powiedz krótko, jaki masz plan?
5: Dzisiaj chcę porozmawiać z maturzystami i zapytać ich, jak poszła im matma. Ja na szczęście na swojej maturze tego przedmiotu nie miałam i rozumiem doskonale tych, którym sen z powiek spędza trygonometria albo algebra. Zapytam więc maturzystów, jakie zadania im pasowały, a jakie nie. Podpytam też o plany na dalszą część dnia, no bo po takim umysłowym wysiłku trzeba oczywiście odpocząć. Dodam, że egzaminy pisemne potrwają do 21, a ustne do 30 maja.
3: Egzamin z matematyki rusza właśnie teraz i potrwa do 12. W Bydgoszczy przystąpiło do niego blisko 4,5 tysiąca maturzystów. Ruszyły turystyczne rejsy po Brdzie. W tym sezonie jednak pasażerów będzie wozić tylko jeden słonecznik, czyli tramwaj wodny o napędzie solarnym. Co stało się z drugą jednostką?
6: Drugi statek, Słonecznik 2, w tej chwili ze względów technicznych została wstrzymana jego eksploatacja i czekamy na decyzję, co dalej, bo gdyby miał być modernizowany i przystosowany do tego, żeby wszystkie dokumenty bezpieczeństwa uzyskać, to będą duże nakłady środków, więc zastanawiamy się być może nad innym rozwiązaniem.
3: Usłyszeliśmy od Leszka Woźniaka, dyrektora Bydgoskiego Centrum Informacji. Dodajmy, że turyści obecnie mają do wyboru dwie trasy, staromiejską i słoneczną. A na koniec tego porannego flesza sportowa informacja. Wczoraj informowaliśmy Was, że Maciej Kona przedłużył kontrakt z Zawiszą. Tym razem z zespołem na dłużej związał się Sebastian Golak. To jeden z absolutnych fundamentów naszej defensywy, opisuje zawodnika bydgoski klub. Zawisza zbroi się na przyszły sezon, nadal jednak trwa walka o awans do drugiej ligi. Jak na razie niebiesko-czarni są liderem tabeli, ale do końca rozgrywek pozostało jeszcze 5 kolejek. W sobotę derbowy pojedynek z Elaną w Toruniu. A w kolejnym fleszu, czyli za niecałą już godzinę, powiemy o nietypowej akcji z udziałem motocyklistów. Zostańcie razem z nami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Dziś nad Bydgoszczą i regionem zdecydowanie dominować będą chmury, które w godzinach popołudniowo-wieczornych mogą ze sobą przynieść opady deszczu. Synoptycy nie wykluczają także burzy z silniejszym wiatrem. A na termometrach nieco skromniejsze wartości niż w ostatnich dniach, ale nadal będzie dość ciepło. A temperatura w naszym mieście podskoczy do 20 stopni. Ciśnienie spada, a warunki biometeorologiczne są niekorzystne. No i przez to może ucierpieć nasze samopoczucie. W nocy na skali okolice 9 z plusem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Matura się właśnie teraz pisze. 4 minuty po godzinie 9 z matematyki i przypominam tylko, że 14 331 za mało.
8: A 20 tysięcy to za dużo.
7: Coś pomiędzy jest do wygrania tu w RMF Max. Kto chce zgarnąć kasę, wchodzi na nasze www.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zalia, Igor Herbert, Vito Bambino. Ja to się już nie mogę doczekać, jak to zabrzmi na koncertach. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca, czyli z początkiem wakacji. No a my już ruszyliśmy z wtorkową zmianą i na pewno pójdzie koncertową. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Jeżeli chodzi o gotówkę w naszej nowej zabawie, to o szczegółach powiem za około 20 minut, a za moment, żeby tam mi pierwsza zmiana nie przysypiała przypadkiem, zagram Davida Guetta.
2: RMF Max. RMF Max.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
7: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
8: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
7: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa wyburzeniowa.
8: Super.
7: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

tutaj Kasia, Werbefax, Bydgoszcz, nie mówię tak, nie mówię nie. No to ja powiem tak. Jutro w zakładach Belma, w Białych Błotach, będą przeprowadzać jakieś tam próby z materiałami wybuchowymi, a to znaczy, że w okolicy będzie hałas, żebyście się nie wystraszyli, że coś złego się dzieje. No normalna rzecz u nich. Jak coś się produkuje, no to trzeba przetestować. W środę po 9 mogą trochę szumieć, także nie róbcie paniki przypadkiem. To nasi sprawdzają swoje produkty. My też potrafimy narobić hałasu, no może nie aż tak dużego, chociaż jak ktoś mocniej podkręci, loko się do tego nadaje, to Gordo.

0: Feliksjańska z Kadą, jest energia. No i gotóweczka też jest w RMF Max. I trochę tej energii możecie spożytkować na to, żeby spróbować sięgnąć po pieniądze. To nie jest duży wysiłek, umówmy się. Tyle klikacie palcami po tym smartfonie w ciągu dnia, no to jeden SMS właściwie różnicy nie robi. A wygrać można naprawdę niezłe pieniądze, no bo wiemy, że dziś w zabawie za dużo, za mało mamy ponad 14 tysięcy złotych. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, ile dokładnie, wiemy, że mniej niż 20 tysięcy. No i to jest, słuchajcie, niesamowita sytuacja, bo jeśli dzisiaj akurat do was się dodzwonimy i nie uda wam się wytypować tej właściwej kwoty, przecież tak się może zdarzyć, to i tak dostajecie 500 zł za samo typowanie. Także tak czy owak jesteście do przodu. No tylko, żeby to się mogło zdarzyć, to powinniście się zgłosić teraz do naszej zabawy za dużo, za mało. Wystarczy wysłać słowo MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Więc dzięki temu sprawdzicie, ile możemy mieć na koncie. MAX 7327. MAX.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
9: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
3: Dziś nad Bydgoszczą i regionem zdecydowanie dominować będą chmury, które w godzinach popołudniowo-wieczornych mogą ze sobą przynieść opady deszczu. Synoptycy nie wykluczają także burzy z silniejszym wiatrem. A na termometrach nieco skromniejsze wartości niż w ostatnich dniach, ale nadal będzie dość ciepło. A temperatura w naszym mieście podskoczy do 20 stopni, ciśnienie spada, a warunki biometeorologiczne są niekorzystne. No i przez to może ucierpieć nasze samopoczucie. W nocy na skali okolice 9 z plusem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
4: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.

0: to teraz czekamy, aż Eminem ruszy w trasę koncertową, żebyśmy mogli zapowiedzieć jego koncert. Wy też możecie ruszyć w trasę i to dzisiaj, jeżeli macie jakiś talent, jeżeli tworzycie Open Stage w Over the Underpub w Bydgoszczy. Dla wszystkich, którzy prezentują własną twórczość, śpiewają, grają, rapują, każdy talent mile widziany od 20. No a jutro koncert Własny Port w Kubryku o 21. No a teraz taki numer, w którym czuć ciepłą wiosnę, chociaż słowa od jesieni się zaczynają. Wiktor Waligura, Cztery pory roku. No i przed nami ta przyjemniejsza.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie.

0: na BlizzPlay, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tu RMF Max Bydgoszcz. We Flash o 10 mamy dla Was najnowsze informacje. Tomek Urbański, zaczynamy. Ministerstwo Zdrowia wciąż nie otrzymało oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi. Przypomnijmy, 1 kwietnia sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie 64 milionów zaległych dawek preparatu.
3: Dopiero gdy Polska fizycznie odbierze korespondencję z wyrokiem, zacznie biec czas, jaki będziemy mieć na złożenie apelacji, a nasz kraj na pewno chce to zrobić. Na razie Ministerstwo Zdrowia, jak ustaliłem, otrzymało tylko odpis wyroku, to wstrzymuje formalną reakcję i w związku z tym na razie nic nie musieliśmy zapłacić firmie Pfizer.
2: To był Michał Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Dodatkowy stres maturzystów. Z opóźnieniem rozpoczął się dziś egzamin z matematyki w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Powód? Na szkolnego maila dotarła informacja o podłożonej bombie. O zagrożeniu powiadomione zostały służby, które zgodnie z procedurą dokładnie sprawdziły pomieszczenia. Okazało się, że alarm był fałszywy. Uczniowie mogli wrócić do sali. Policja wznowiła dziś poszukiwanie osoby, która w minioną niedzielę kąpała się w Wiśle. Akcja z udziałem służb trwa na wysokości Solca Kujawskiego. Zbieramy dla Was nowe informacje, a więcej szczegółów przedstawimy we Freszu za godzinę. Teraz pozostałe informacje. Pijalnia wody w Lesie Gdańskim działa pełną parą. Na gości czeka taras wypoczynkowy z punktem wydawania wody.
5: Wiosna, za chwilę lato, więc oczywiście nie może zabraknąć naszej wody w tym miejscu, gdzie możemy ją w takich bardzo eleganckich warunkach podać, czyli w pijalni wód przy ulicy Gdańskiej. Jest pijalnia otwarta, także zapraszamy do picia tej smacznej, bardzo zdrowej wody. Od godziny 10 do 18 jest ten punkt otwarty, latem wydłużymy to do godziny 20.
2: Zapowiada Stanisław Drzewiecki, prezes miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy. Dlaczego warto pić wodę z Lasu Gdańskiego? O tym we Fleszu za godzinę. U nas jeszcze nietypowa akcja na dwóch kółkach. Dystyngowani dżentelmeni na motocyklach kolejny raz będą promować profilaktykę męskiego zdrowia. Przejadą na motocyklach z Bydgoszczy do Torunia, by zachęcać do badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty i depresji u mężczyzn.
6: To jest impreza międzynarodowa, największa impreza charytatywna związana z motocyklizmem na świecie. Dzielimy się na takie przejazdy regionalne w 110 różnych krajach jednocześnie. 17 maja, bo tego właśnie dnia jest sezon DGR-u na całym globie, ruszamy ze Starego Rynku w Bydgoszczy. O 9.30 zaczynamy zbiórkę. Potem udamy się paradą przez Bydgoszcz. Po co? Po to, żeby zwrócić uwagę i zachęcić do zadawania pytań. Dlaczego? A no dlatego, żeby móc opowiedzieć o problematyce męskiego zdrowia.
2: Wyjaśniał Marcin Leśniewski, organizator parady. Na wydarzenie można przyjechać każdym motocyklem, pod warunkiem, że kierowca będzie ubrany w dystyngowany strój. A teraz u nas aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i regionu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dziś za oknami sporo będzie się działo, oprócz słońca także chmury i opady deszczu. Parasole przydadzą nam się zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych, precyzują synoptycy z IMGW. Wtedy także niewykluczone pierwsze w tym roku burze. A na termometrach w Bydgoszczy i okolicy zobaczymy maksymalnie 20 stopni. W nocy z wtorku na środę minimum 8-9 z plusem. A warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Hity na maksa.
8: No już po 10:00 wtorkowe, byle do obiadu w RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy. Na pytanie, czy będzie jakieś ułatwienie w zabawie z gotówką, odpowiadam: tak, będzie, wytrzymajcie. Jeszcze kilka minut. BTS teraz dla fanek.
9: RMF Max.
8: Chociaż fanów też pewnie mają, to ich... nastrojowe, swim.

0: Nowy Gips w RMF Max. No słuchaj, że jest fanem samochodów, no to my tu mamy dla was taką gotówkę, która wystarczy spokojnie na tankowanie przez całe wakacje. Będzie można całutką Europę zjeździć wzdłuż i wszerz. No kasa jest do wygrania, tylko musicie zgadnąć, ile dokładnie. I teraz tak, 14 331 zł to za mało, ale 20 tysięcy złotych to za dużo. Takie są widełki. No, ile może być na koncie, ile mamy, ktoś z was będzie próbować zgadnąć, żebyśmy mogli do was zadzwonić, no to teraz musicie wysłać słowo MAX na numer 7327, koszt 3,69 zł. Dlaczego teraz, a nie za 10 minut? No bo przez najbliższe 10 minut mamy taki wtorkowy bonus, 67 losów dla każdego, kto teraz wejdzie do zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Wysyłajcie MAX 7327.
1: MAX. Reklama.
2: Dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
3: 14 331 zł to za mało.
4: A 20 tysięcy to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jakobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

teraz po latach ma jeszcze większą moc razem z Bibi Rexą, ale to jest dobre. New Religion w RMF Max Bydgoszcz. Wtorek szybciej nam będzie upływać z taką muzyką, no i nie tylko płynie wtorek, bo płynie też woda w naszych bydgoskich fontannach, które zostały już uruchomione i to jest piękne, no bo to robi klimat, ale jeśli chodzi o wodę, to nie tylko fontanny działają, działa też już pijalnia wody w Lesie Gdańskim. To szczególnie polecam, bo po pierwsze dlatego, że można tam skosztować 4 rodzajów wody, ale po drugie, i to jest ważniejsze, można pić wodę, można się napić i nie biegać w tej z powrotem z kaucyjnymi butelkami. Do tego się jeszcze nie dobrali. To lubimy, a Sobel to nawet kocha.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco Loco.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Rozmówki polsko-austriackie. Monika i Johan to polsko-austriacka para mieszkająca w Krakowie. Poznali się na Erasmusie i od tej pory są nierozłączni. Świetnie się dogadują, choć czasem różnice kulturowe prowadzą do zabawnych nieporozumień. Monika i Johan wyjechali na kilka dni do Wiednia. Oczywiście z obowiązkową wizytą w tradycyjnej wiedeńskiej kawiarni.
5: Koniecznie musisz spróbować pączków krapfen.
6: Super. I zamówię cappuccino.
5: Jakie cappuccino? To nie Włochy. Tu się pije melange.
6: To przecież też kawa z mlekiem.
5: Ale nasza.
4: Po kilku minutach do Moniki i Johana podszedł elegancko ubrany kelner i złożyli zamówienie. Dwa pączki krapfen i dwie kawy.
6: Powiem ci, że uwielbiam te wasze kawiarnie. Wyglądają jak jakieś małe dzieła sztuki.
5: Musimy przejść kiedyś wieczorem. Grają muzykę na siwo. O, idzie deser. Przekładane marmolado morelowa z polewą, takie jak trzeba. Ej, co ty robisz?
6: Albo ty tyle gadasz, że w międzyczasie zjadłam też twoją porcję. Entschuldigung?
4: Partnerem serialu jest Erste Bank Polska.
3: Ogłoszenie płatne.
7: Reklama. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
8: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
1: Dziś za oknami sporo będzie się działo, oprócz słońca także chmury i opady deszczu. Parasole przydadzą nam się zwłaszcza w godzinach popołudniowo-wieczornych, precyzują synoptycy z IMGW. Wtedy także niewykluczone pierwsze w tym roku burze. A na termometrach w Bydgoszczy i okolicy zobaczymy maksymalnie 20 stopni w nocy z wtorku na środę. Minimum 8-9 z plusem. A warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
2: RMF Max.
0: RMF Max Bydgoszcz.

Bartema z RMF Max Bydgoszcz, żeby się lepiej pracowało. Występował kiedyś w Polsce, może pamiętacie. A kto wystąpi w Bydgoszczy w tym tygodniu? No przypominam, że pojutrze w Teatrze Adria odbędzie się koncert 10 tenorów, a w piątek zrobi się pięknie w City Hotel, bo tu będzie miał miejsce finał Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pięknie też będzie w ciągu najbliższych minut w RMF Max, no bo teraz zaśpiewa Alex Warren, a później jeszcze sam.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkania.

0: spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować w czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych, wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowe

0: przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
2: W RMF Max, hit za hitem.
1: RMF Max, Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Na zegarach 11 w RMF Max Bydgoszcz, czas na najnowsze flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Wśród poszkodowanych wypadków w Lipsku nie ma Polaków, poinformował rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Przypomnijmy, wczoraj po południu 33-letni kierowca wjechał rozpędzonym autem w tłum ludzi w centrum tego wschodnio-niemieckiego miasta. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 25 osób zostało rannych. Największy ukraiński ubezpieczyciel na życie wkrótce może trafić w polskie ręce. PZU zawarł warunkową umowę kupna wszystkich akcji MetLife Ukraina. Do transakcji dojdzie, jeśli zgodę na nią wyda nadzór finansowy.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.
3: Nadal trwają poszukiwania 40-letniego mężczyzny, który w minioną niedzielę w Solcu Kujawskim wskoczył do Wisły i nie wypłynął. Na miejscu jest Monika Jędrzejewska, która przygląda się działaniom służb.
4: Taki jest, dzień dobry.
3: Moniko, powiedz, jakie są najnowsze ustalenia?
4: Wczoraj w akcji uczestniczyli strażacy, w tym specjalistyczna grupa wodno-nurkowa i grupa sonarowa. Strażaków wspierało też wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe z Bydgoszczy. Dzisiaj, jak usłyszałam przed chwilą od Jakuba Skrzypka z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, poszukiwania będą prowadzone wyłącznie przez policję. Dodam, że mężczyzna, który zniknął pod wodą, to 40-letni Kolumbijczyk. Wskoczył do Wisły po godzinie 15 na wysokości Alei Ireny Santor. Na miejscu zdarzenia były też dwie pary. Jedna to Polacy, którzy wezwali pomoc, a druga to bliscy 40-latka, siostra i kolega.
3: Solca Kujawskiego informowała reporterka RMF Max. Zmieniamy temat. Dostępna jest już pijalnia wody w Lesie Gdańskim. Dlaczego warto skorzystać z tego ujęcia? W przedpołudniowym fleszu pytamy o to Stanisława Drzewieckiego, prezesa miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszcz.
5: Ujęcie w Lesie Gdańskim jest ujęciem szczególnym. To jest doskonałej jakości woda. Woda, która ma wiek liczony na około 70 milionów lat. Ta woda jest wodą o wysokim poziomie mineralizacji, czyli zawiera bardzo dużo soli mineralnych niezbędnych dla naszego organizmu. Ja przypomnę, że Światowa Organizacja Zdrowia kilka lat temu wpisała wodę do piramidy żywieniowej, czyli wpisała jako najważniejszy produkt dla człowieka w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa wody. Stąd bardzo ważne jest, jaką wodę podajemy w wodociągu.
3: Goście do wyboru mają cztery rodzaje wody. Zwykłą, bogatą w wodorowęglany i wapnie, wzbogaconą żelazem dwuwartościowym oraz wzbogaconą o chlorek potasu. Na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz można zgarnąć bezpłatne wejściówki do Max Fly Bydgoszcz. To wyjątkowe miejsce na mapie naszego regionu. Za sprawą tunelu aerodynamicznego możecie unieść się w powietrze. Jeszcze ciekawa propozycja od Politechniki Bydgoskiej. Przed nami ósma w tym roku akademickim Noc Planszówek, która odbędzie się w nocy z 22 na 23 maja. To doskonała okazja, żeby oderwać się od codzienności i poznać nowych ludzi. Zapisy potrwają do 19 maja. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych uczelni. A za godzinę o niepewnej przyszłości słonecznika.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Dużo chmur, opady deszczu i możliwe lokalne burze. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, nakielskich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. W nocy spadek, wtedy na skali okolice 8-9 z plusem. Ciśnienie spada, no i z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą. Warunki biometeo są niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Wtorek, 5 maja, Światowy Dzień Higieny Rąk. Przy okazji dla niektórych to po prostu dzień jak co dzień, ale wiem, że są osoby, dla których to faktycznie święto. Słuchajcie, woda z mydłem krzywdy nie robią. Dopóki się na nich ktoś nie poślizgnie. Teraz płynie nie woda, ale muzyka od Kygo i Khalida, ich nowe rewelacyjne Save My Love.

wyszło White z ekipą California Love do Kalifornii. Z trasą Lato na Maxa się nie wybieramy i może nawet dobrze, bo podróż trwałaby długo. No tak to zdążymy odwiedzić więcej miast. Pojawimy się z koncertami w Pile, Malborku, Wadowicach, Gogolinie, Łodzi, Ogrodzieńcu, Krasnym Stawie. No i na scenie będą pojawiać się naprawdę wspaniali artyści, bo m.in. Skolim, Grupson, Edyta Górniak, Oskar Cyms, Zalia, Trzech Króli i wielu innych. Cała trasa Lato na Maxa już na naszej stronie rmfmax.pl. Tu możecie sprawdzić kiedy, gdzie będziemy. A ja sprawdzam, czego jeszcze posłuchamy na wtorkowej zmianie. Za chwilę David Guetta z Sion, a później Sibul.

0: No como amigos.
1: Karol G i RMF Max Bydgoszcz dla wszystkich na wtorkowej zmianie. No rodzice to teraz chyba doceniają, że pracują, że już szkoła za nimi, kiedy maturzyści się stresują. No i jakby tego typowego maturalnego stresu było za mało, no to jeszcze jakiś mądrala dołożył kolejną porcję, bo wysłał maila z informacją o bombie do liceum ogólnokształcącego numer 1. Trudno mi nawet wymyśleć powód, dla którego ktoś to robi. No powiedzmy, że ktoś się boi matury, no ale przecież ona i tak się odbędzie. Niepotrzebne zamieszanie. Tu powinno się moim zdaniem działać jak służby na lotnisku przy podobnych dowcipach. Spory mandat i zakaz lotów. No, tylko że tu zakaz matury i później się okaże, że bez tego świstka wcale nie jest tak wesoło. No ale za wszystkich maturzystów, którzy mimo czynnika stresu walczą, w maju dzielnie o dobre wyniki, trzymam mocno kciuki. Teraz taka muzyka, przy której można się odstresować. Wiktoria Kida i Oskar Cyms.

0: Anima, oj, fani już pewnie nie mogą się doczekać jego sierpniowych występów, a my tymczasem z niecierpliwością czekamy na dzisiejszy finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Ja to przed chwilą dostałem na swoją bankową aplikację kolejne powiadomienie, no i co, i znowu się okazało, że to wcale nie chodzi o nowy przelew niestety, ale u was może być inaczej, bo przecież spora kasa jest na naszym koncie i może zostać przelana na wasze konto. To na pewno jest więcej niż 14 tysięcy złotych, mniej niż 20, ile dokładnie, no to ktoś z was będzie miał okazję odgadnąć. Dzisiaj będziemy dzwonić, a teraz wy możecie się zgłaszać. Zapraszam. SMS Max wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł i dzięki temu macie szansę na telefon od RMF Max. Dzisiaj w kolejnym finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Coś między 14 a 20 tysięcy złotych do wygrania. RMF Max.
1: Reklama. Za dużo, za mało. Obstawiaj, ile jest do zgarnięcia z naszego konta.
2: 14 331 zł to za mało.
3: A 20 tysięcy to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Byle nie za późno. Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jakobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
7: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
19: Dużo chmur, opady deszczu i możliwe lokalne burze. Tak w skrócie prezentuje się nam prognoza pogody na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, nakielskich i koronowskich termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. W nocy spadek, wtedy na skali okolice 8-9 z plusem. Ciśnienie spada, no i z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Kto może, niech ratuje się mocną kawą. Warunki biometeo są niekorzystne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.

Perczyk, Vito Bambino, RMF Max, Bydgoszcz, no trzeba przyznać, mają talent. A może wy macie talent do latania? No nawet jeśli nie wiecie, to warto się przekonać. Tym bardziej, że jest okazja, bo teraz zapraszam was na naszą stronę rmfmax.pl. Tu na górze wybierajcie lokalizację Bydgoszcz. No i później możecie klikać na taki biały pasek po środku. Tam czekają wejściówki do Aeromax Fly Bydgoszcz. No i tam można polatać. Niezbyt wysoko, ale za to jakie wrażenia. Możecie się przekonać. RMF Max zaprasza. A co poleci teraz byle do obiadu? Ale Farben najpierw, a później Morandi.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie.

0: Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
4: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hit na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Pora na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Kilkanaście osób będzie musiało powtarzać egzamin z języka polskiego. To efekt wniesienia na salę egzaminacyjną telefonu.
7: W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyrządach i przyborach w czasie egzaminu jest wyraźny zapis, że samo wniesienie na salę egzaminacyjną telefonu, nawet jeśli zdający z niego nie skorzysta, jest powodem unieważnienia egzaminu. Podobna sytuacja może dotyczyć również dzisiejszej matury z matematyki. Czy takie osoby będą? Dowiemy się, kiedy do CKE wpłyną protokoły ze szkół. Natomiast dziś do 9 nie odnotowano żadnych informacji o wycieku arkuszy egzaminacyjnych z matematyki.
6: O czym informowała Magdalena Greinert.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
6: Tylko z jednym słonecznikiem rozpoczął się nowy sezon rejsów na Brdzie. Drugi tramwaj wodny został uziemiony, bo wygasła homologacja, a remont i dostosowanie do nowych standardów jest kosztowne. Jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.
8: Właścicielem statku są miejskie zakłady komunikacyjne w Bydgoszczy i to oni będą decydować, co dalej z tym zrobić. Myślę, że na podstawie właśnie wyceny gruntownego remontu statku, jeśli się okaże, że koszt takiego remontu przekroczy wartość statku, to myślę, że trzeba będzie pomyśleć o być może zakupie nowego, być może jakimś innym rozwiązaniu.
6: Zapowiada Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji. Mimo jednego słonecznika turyści nadal mają do wyboru dwie trasy. Linia staromiejska jest obsługiwana 5 razy dziennie, a słoneczna obejmuje 2 rejsy dziennie. W południowym fleszu filmowa propozycja. W piątek, 8 maja, startuje bydgoski aneks Millennium Dogs Against Gravity. A tegoroczne hasło wydarzenia brzmi poszukiwania. Bydgoska odsłona festiwalu to 34 pełnometrażowe filmy dokumentalne, które ponownie będzie można zobaczyć w kinie Orzeł działającym przy Miejskim Centrum Kultury. A teraz niezwykły zlot motocyklowy to manifest dbałości o męskie sprawy. W przyszłą niedzielę, 17 maja, rajd dystyngowanych dżentelmenów, którzy przejadą trasę z Bydgoszczy do Torunia. Jaki jest plan?
9: Ruszamy ze Starego Rynku w Bydgoszczy. O 9.30 zaczynamy zbiórkę. Tam liczymy, że nasi patroni wystartują zawodników. Tam też odbędzie się pierwsza prelekcja naszego zaprzyjaźnionego psychologa, pani psycholog.
6: Motocykliści pojawią się w eleganckich strojach.
9: W tym roku stroje będą jeszcze bardziej szalone i nietypowe niż w zeszłym roku. Pojawią się fulary, muszniki, nie tylko krawaty i muchy.
6: Zapewnia Marcin Leśniewski, organizator parady. Rajd dystyngowanych dżentelmenów odbędzie się nie tylko w Bydgoszczy. W tym samym czasie w trasy wyruszają motocykliści z ponad 1000 miast na całym świecie, by promować profilaktykę męskiego zdrowia. A teraz plenerowa wystawa Poznaj Bydgoskie Wodociągi. Zobaczycie ją na Placu Teatralnym. To jedna z atrakcji przygotowanych w ramach akcji Funduszowy Maj. Przekonacie się, jak środki unijne zmieniają naszą okolicę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają pogodową mieszankę, słońcem, ale przede wszystkim chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu. Wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. Może nam się przydać, do tego niewykluczone są lokalne burze. A na termometrach po południu zobaczymy maksymalnie 20 stopni, w nocy spadek, wtedy minimum 8-9 z plusem. Jutro w środę też możliwe są opady deszczu i burze, wtedy 19 nad zerem.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: No słuchajcie, jest dobrze już po 12:00, czwartek w RMF Max. Cały czas słuchacie Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Za kilka minut będę miał dla was pewne ułatwienie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
12: Max.
11: Chodzi oczywiście o gotówkę, a teraz chodzi o jego głos. Dawid Podsiadło, no nikt inny.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ale nam tempo podkręcili Johnson i The Chainsmokers w RMF Max. No to teraz taka mała zabawa na rozluźnienie w pracy, żeby się odstresować. Można na chwilę zamknąć oczy i pomyśleć jakąś liczbę. Taką między 14 331 a 20 tysięcy złotych. I zapamiętajcie, postarajcie się ją zapamiętać. Jeśli do was dziś zadzwonimy, a to jest możliwe, no to możecie ją podać. Może to będzie właśnie ta kwota. Może takie pieniądze właśnie mamy dla was na koncie. A teraz można się zgłaszać do zabawy za dużo, za mało. Właśnie najlepiej teraz w ciągu 10 minut, bo teraz mam dla was taki wtorkowy bonus. 89 losów za jedno zgłoszenie. No, można skorzystać, ale szybko. Max na numer 7327. Koszt 3,69 zł.
1: Max. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać... Potrzebowałem chwili dla siebie. Zbóżmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?
9: K2! To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2!
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
11: Spróbować w czekolady.
13: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
20: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
21: I po reklamie.
22: Playlista, co zrobi ci dzień.
23: Niech się dzieje.
22: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Zokaria w RMF Max, Bydgoszcz Andy Dust. I mam teraz bardzo dobre informacje dla bydgoskich studentów, bo wiemy już, jacy artyści wystąpią na Juwenaliach w Bydgoszczy w przyszłym tygodniu. Najpierw na scenie pojawią się uczestnicy Bitwy Kapel, a później Fukaj, Bledka, Białas, bracia Figo Fago, Calvi i Remi. 15-16 maja, czyli piątek i sobota w przyszłym tygodniu. Wielkie studenckie święto. No a jak skończycie studia, to będziecie pracować tak jak my teraz. No i dla szanownych rodziców Taylor Swift od RMF Max.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: To co, Angela? Idziemy na rower?
13: Ale mój stary już nie daje rady.
12: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
13: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
12: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: Wielka 23 Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
2: Synoptycy na drugą połowę dnia dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają pogodową mieszankę, słońcem, ale przede wszystkim chmury, które przyniosą ze sobą opady deszczu. Wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. Może nam się przydać, do tego niewykluczone są lokalne burze. A na termometrach po południu zobaczymy maksymalnie 20 stopni, w nocy spadek, wtedy minimum 8. 9 z plusem. Jutro w środę też możliwe są opady deszczu i burze, wtedy 19 nad zerem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
3: Hit na maksa!
1: RMF Max Bydgoszcz.
4: Two ships in the night.

Są takie artystki, których głosu się nie da pomylić z żadnym innym. Rita Ora w RMF Max Bydgoszcz śpiewała. Mówiłem wam już, kto w przyszłym tygodniu zaśpiewa na bydgoskich juwenaliach, z jakimi artystami będą się bawić nasi studenci, ale mogę jeszcze podpowiedzieć, że w przyszłym tygodniu przyjadą też do nas stand-uperzy Grzegorz Dolniak, który 12 maja, to będzie wtorek za tydzień, pojawi się w Teatrze Adria i w tym samym miejscu później jeszcze Cezary Pontewski ze swoim najnowszym programem. Tak to się fajnie zapowiada. A jak zapowiadają się najbliższe minuty wtorku w RMF Max Bydgoszcz, to już mówię teraz Metzner ze swoim nowym, świetnym Gotham, a później

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu

0: udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: RMF Max Bydgoszcz. Mamy dla Was najnowsze informacje. To jest Flash o 13. Tomek Urbański. Zaczynamy. Będzie nowy przetarg na system szyfrowanej łączności Tetra dla policji. Polski rząd unieważnił warte blisko 100 milionów złotych postępowania, ponieważ jednym z dostawców sprzętu był podmiot powiązany z chińską firmą,
10: która w oparciu o nową ustawę mogła być uznana za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli dostarczyłaby sprzęt, policja w ciągu 4 lat musiałaby się go pozbyć. Uznano więc, że z uwagi na interes zamawiającego przetarg trzeba unieważnić, także by uniknąć zarzutów o niegospodarność.
9: Kolejnym krokiem będzie rozpisanie nowego przetargu.
10: Jak się dowiedziałem, zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia tak, by dostosować go do nowych przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
9: dodał Krzysztof Zasada.
7: To jest RMF Max Bydgoszcz.
9: Dzisiaj rozmawiamy z maturzystami z Bydgoszczy o egzaminie dojrzałości. Uczniowie z pierwszego LO mieli jednak dodatkowy powód do stresu. Jak już Was informowaliśmy na naszej antenie, w ich szkole nad ranem ogłoszono alarm bombowy i egzamin z matematyki rozpoczęto z opóźnieniem.
11: Był trochę stres, ponieważ ja tutaj przyjechałam do szkoły około 8.20 i jednak do tej 8.50 nas trzymali, więc do sal dopiero zaczęli nas wpuszczać około 8.55, więc mówię, no kurczę, ja już mam na czerwiec plany, także chciałabym jednak napisać dzisiaj. Pomimo tego stresu poszło okej.
12: Był stres, rano szkoła dostała maila o podłożeniu bomby, więc troszkę zaczęliśmy z opóźnieniem, ale okazał się fałszywy alarm, więc wszystko poszło w miarę.
11: Bardziej się stresowaliśmy tym, że będziemy musieli do napisać w czerwcu.
9: Na szczęście wakacje są niezagrożone. A teraz we Fleszu o 13. Uwaga kierowcom. Na ulicy Brzechwy pod wiaduktem kolejowym obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Ruch sterowany jest za pomocą sygnalizacji. Ma to związek z reaktywacją stacji Bydgoszcz-Fordon. Prace potrwają do 15 czerwca. Ponownie dziś odwiedzamy pijalnię wody w Lesie Gdańskim. Po sezonie zimowym to miejsce znowu działa pełną parą. Na gości czeka taras wypoczynkowy z punktem wydawania wody. Jakim zainteresowaniem pijalnia cieszyła się w ubiegłym roku?
13: Wydaliśmy ponad 20 tysięcy kubków, czyli ponad 20 tysięcy osób postanowiło skorzystać z tej naszej wody. To jest kolejne zobowiązanie. Oprócz bardzo pozytywnych opinii mieszkańców, wręcz oczekiwania, kiedy ta woda będzie znowu dostępna. Oczywiście jestem przekonany, że ta pijalnia na pewno modyfikowana, ulepszana będzie czynna wiele, wiele lat, myślę, że nawet dekad.
9: Zapewnia Stanisław Drzewiecki, prezes miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy. Pijalnia czynna jest w godzinach od 10 w tygodniu i od 8 w weekendy do 18. W lipcu i sierpniu z kolei od 8 do 20. Jeszcze kilka słów do mieszkańców Górzyskowa. Do 15 maja potrwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dróg jednokierunkowych na trzech ulicach: Gołębiej, Jaskółczej i Strzeleckiej. Proponowane zmiany zostaną przedstawione w czwartek o 17 w zespole szkół nr 32.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: 20 stopni, nie więcej, tyle zobaczymy w kolejnych godzinach na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w okolicznych miastach, takich jak Nakło nad Notecią czy Solec Kujawski. Poza tym za oknami dużo chmur, pojawią się także opady deszczu, niewykluczone nawet lokalne burze. Pierwsze w tym roku, zaznaczają synoptycy. A warunki biometeorologiczne są niekorzystne, a do tego jeszcze ciśnienie spada, no i z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Wiatr do umiarkowanego.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Przez chwilę miałam nadzieję, że ten tydzień roboczy też jest krótszy?
7: RMF
8: Tak to jest, jak się człowiek przyzwyczai. Najpierw święta, potem majówka.
15: Nadziei narobiłaś.
8: No, dzisiaj dzień bez makijażu, to nie będziemy koloryzować. Nie jest.
15: Wchodzimy w tryb, jeszcze parę godzin i wolne. Siema. RMF
7: Max.
15: Pozdrawiamy bohaterów biurek, magazynów, kuchni, open space'ów. Po 13:00 Anka, Fiałas i Bibi Rexa. Na dzień dobry.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nawet Igor Herbut wie od dawna, że w RMF Max duże pieniądze wygrać można.
2: Ponad 14 331 zł. To już sobie wczoraj ustaliliśmy.
1: Ale na pewno nie więcej niż 20 tysięcy. Gdzieś tam po środku jest właściwa kwota, którą mamy dla was na naszym koncie. A jeśli tylko wytypujecie, obstawicie dokładnie, ile tam jest pieniędzy, możecie te pieniądze zabrać nawet dzisiaj ze sobą.
2: Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i w ten sposób wejść do naszej zabawy. Wysyłacie hasło raz, a od teraz my mnożymy każde wasze zgłoszenie 75 razy.
1: Tak wam załatwiliśmy. 75 razy każdego SMS-a mnożymy od teraz. 7327. SMS o treści Max.
3: RMF Max. RMF Max.
4: Reklama.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
8: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Wow, ale masz wypieki.
14: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
13: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
14: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid.
21: I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
10: Tu się czuję hity.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
21: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: rozbudzić wyobraźnię. Tymek i Sofia Loren w RMF Max. No to teraz wy, wyobraźcie sobie. PGE Narodowy, powiększony do 80 tysięcy miejsc, a na nim Igrzyska Olimpijskie. No właśnie takie pytanie do architektów złożyło Ministerstwo Sportu. Czy to jest możliwe?
1: 58 tysięcy aktualnie, tam nieco ponad, jest w stanie przyjąć Stadion Narodowy. Rozpala to wielkie nadzieje. Chociaż ja bym wolała, żeby dokładając te miejsca jeszcze zrobili coś z nagłośnieniem, wiesz? Bo jednak olimpiada to raz się tylko ewentualnie przytrafi. No,
0: nic nie rozpala marzeń o igrzyskach jak zamknięcie Narodowego Stadionu na kilka lat, zdemontowanie dachu, dobudowanie trybun, no. A potem zobaczymy, może się uda.

0: Z tłustym bitem Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. No i równie tłustą okazję to my mamy dla was, ale jeszcze tylko przez chwilunię.
1: I ona też Zara się skończy.
0: Zara się skończy, pospieszcie się 75 razy. Mnożymy każde zgłoszenie wasze do naszej zabawy za dużo, za mało, a do wygrania jest więcej niż 14 331 zł.
1: O to chodzi. Nie wiadomo, ile jest do wygrania, ale wiadomo, że te duże pieniądze ty możesz wyciągnąć i to u nas już po 14. Teraz 75 razy mnożymy twoje zgłoszenie, więc nie czekaj. 7327 za 3,69 wystarczy wysłać SMS o treści Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
6: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla porządkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
7: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
12: Wyjdziemy stąd. Razem.
10: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
2: 20 stopni, nie więcej, tyle zobaczymy w kolejnych godzinach na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, a także w okolicznych miastach, takich jak Nakło nad Notecią czy Solec Kujawski. Poza tym za oknami dużo chmur, pojawią się także opady deszczu, niewykluczone nawet lokalne burze. Pierwsze w tym roku, zaznaczają synoptycy. A warunki biometeorologiczne są niekorzystne, a do tego jeszcze ciśnienie spada, no i z tego powodu może nas dopaść senność i zmęczenie. Wiatr do umiarkowanego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w

0: To tak na wypadek, jakbyście nie nabrali jeszcze odpowiedniego tempa w ten roboczy wtorek. Thomas Gray i Rumors w RMF Max. Ale to teraz jest najlepszy czas na zbieranie zielonego złota z polskich lasów, czyli młodych pędów sosny.
1: Młode pędy sosny. Dzisiaj obowiązkowo po pracy do lasu zbierać miniaturowe antenki, bo podobno są dobre na wszystko.
0: No dokładnie, przeciwzapalne i przede wszystkim na górne drogi oddechowe. Alergicy wiedzą już, o czym ja mówię w tym momencie.
1: To po pracy zbierać pędy sosny. A my w te pędy gramy wam teraz świeżynkę.
2: To jest nowość RMF Max.
0: To jest nie tylko nowość, to jest pretendent do bycia hitem tego lata. Bausa i Magnetic w RMF Max na moment przed 14.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Nadajemy się. Od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
1: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej

0: Czas na Flash o 14 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Gigantyczna susza w lasach. Od początku roku Straż Pożarna odnotowała już prawie 3000 pożarów. Tylko w długi weekend majowy strażacy interweniowali ponad 600 razy. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje na terenie niemal całego kraju.
1: Ściółka ma niską wilgotność i to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Dodatkowo susza nie sprzyja rozwojowi zielonej biomasy, przez co ta ilość roślinności wilgotnej, zielonej jest niewielka i ten pożar może się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc zagrożenie jest dosyć duże. Niestety też temu sprzyja nasz czas wypoczynku, kiedy więcej przebywamy na obszarach leśnych.
0: Mówił kapitan Wojciech Gralec.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Informacja z ostatniej chwili. Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Powód: uszkodzony pantograf i sieć tramwajowa w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Magnuszewskiej. Na Wyżynach wstrzymany został ruch tramwajowy. Linie numer 2, 9 i 11 kierowane są objazdem Jagiellońską, Mostem Pomorskim i Toruńską. Na wyłączonym odcinku wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja powróci do normy. Także na kolei mogą występować utrudnienia, zwłaszcza pociągi z Bydgoszczy w kierunku Poznania notują opóźnienia. Pozostałe informacje: dla jednych matematyka to prawdziwa tortura, a dla innych bułka z masłem. Dziś drugi dzień maturalnego maratonu, do którego przystąpiło blisko 4,5 tysiąca bydgoszczan. We Fleszu o 14 sprawdzamy, jak wam poszło.
3: Nie było trudne. Moim zdaniem właśnie CKS się nad nami w tym roku zlitowało, bo naprawdę w odróżnieniu do poprzednich lat to dla mnie ta matura była dosyć prosta. No i poszło dobrze. Miejmy nadzieję.
4: Myślę, że będzie okej.
5: Dla ciebie bułka z masłem, widzę?
4: Nie, myślę, może nie bułka z masłem, ale wydaje mi się, że poszło okej.
6: Był stres jakiś?
3: Nie, już tyle czasu o tej maturze się myśli, że ja już do tego podchodzę w taki sposób spokojny. Wiem, że zdarzy się, co się ma zdarzyć.
0: Z maturzystami z pierwszego LO rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Na bydgoskim odcinku Brdy zrobiło się tłoczno, a to za sprawą nowego sezonu turystycznego. Jak już wiecie z naszych fleszy, wypłynął tylko jeden słonecznik, który w przyszłym roku będzie musiał przejść remont.
7: On pomimo tego, że jest starszą jednostką niż Słonecznik 2, jest w trochę lepszym stanie i nie wymaga aż tak gruntownego remontu. Myślę, że nakłady będą potrzebne, ale mam nadzieję, że uda się jakby przywrócić pełną sprawność także na przyszły sezon, bo to jednak jest jeden z takich wyróżników Bydgoszczy. On już bodajże 18 rok, 18 sezon już pływa po Brdzie i jest jakby jedną z, myślę, że najbardziej rozpoznawalnych atrakcji w Bydgoszczy.
0: Przekonuje Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji. Po bardzo długiej przerwie związanej z remontem na śródlądowe bydgoskie wody wrócił ponad 100-letni MS Bydgoszcz. Teraz to wszystko, za godzinę kolejny Flash, po 15 także Flash sportowy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają opady deszczu, a nawet lokalne burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy nie więcej niż 20 stopni. W nocy spadek, wtedy minimum 8-9 z plusem. A warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. Jutro także mogą nam się przydać parasole na skali 19 w maksie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Minęła 14 w RMF Max. Oficjalnie zaczyna się ta część dnia, gdy produktywność walczy z myślą, a może by tak już pójść do domu?
9: Produktywność walczy z samowolką. Anka i Fiołas, dzień dobry. To Kungs na start. Więcej hitów i kasa też do rozdania w tej godzinie.

0: Avicii, The Nights w RMF Max. No to jest okres nieprzespanych nocy dla maturzystów, zwłaszcza dla humanistów. A 87-letni pan Józef Peruga po raz trzeci zdawał dzisiaj maturę z matematyki. Piękne zdjęcie krąży w necie, jak wodzi wzrokiem za młodą maturzystką, pisząc jednocześnie, no.
1: Ponoć pierwszy wyciek był po 3 minutach, jeśli chodzi o tematy z matematyki.
0: No właśnie. Także szybko te informacje roznoszą się po sieci.
1: Tak szybko, jak my rozdajemy kasę. Już zaraz finał. Zabawy za dużo, za mało. Zobaczymy, czy komuś uda się wytypować i wyciągnąć od nas kasę.
2: Reklama. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Rewolucja, która zmienia wszystko. No.

0: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czas rozdać trochę pieniędzy w naszej zabawie Za Dużo Za Mało. Ile dokładnie? No to jest pytanie, na które odpowiada ten, do kogo właśnie wybraliśmy numer.
2: Wystarczy dobrze obstawić.
1: 14 331 to za mało, to już wiemy.
3: 20 tysięcy to za dużo.
4: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj
2: wiadomość. Z nami powinna ta osoba prowadzić rozmowę. No,
1: no zdecydowanie. 100 zł w takim razie dla osoby, która była tak zajęta innym tematem, zagadana, że nie próbowała nawet niestety odgadnąć, ile pieniędzy jest dzisiaj do zgarnięcia. No bywa i tak, no po prostu szczęście też czasem trzeba mieć. No.
2: Warto odebrać telefon, bo przecież za samo obstawienie, nawet chybione, dajemy 500 zł. A może tych pieniędzy być zdecydowanie więcej? Więcej niż 14 331 zł. Wchodzicie do gry i zgarniacie bonusy na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Oskar Pietuszewski, nasza nadzieja polskiej piłki. To w ogóle ma ciekawe życie, chłopak. W sobotę wywalczył ze swoim klubem mistrzostwo Portugalii. A w poniedziałek zasiadł do matury z języka polskiego. Dzisiaj o 9:00 zasiądzie do matematyki.
3: Szkoda, że zamknęli kolegium humanum, bo od razu ogarnął magisterkę.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
11: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają opady deszczu, a nawet lokalne burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach zobaczymy nie więcej niż 20 stopni. W nocy spadek, wtedy minimum 8-9 z plusem. A warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. Jutro także mogą nam się przydać parasole na skali 19 w maksie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
4: Hit na maksa.
1: RMF Max Bydgoszcz.

pompują w nasze żyły energię we wtorkowe popołudnie. Ale co i Sasza? Tymczasem pompowany też jest balonik, jeżeli chodzi o polską drużynę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. No bo słuchajcie, jeśli mistrzem zostanie Lech Poznań, to być może będzie rozstawiony przez całe kwalifikacje Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. No bo słuchajcie, jeśli mistrzem zostanie Lech Poznań, to być może będzie rozstawiony przez całe kwalifikacje

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama.

0: razem najlepiej.
1: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Tu RMF Max Bydgoszcz, Tomek Urbański. Witam i zapraszam na najnowsze Flash. Jest 15. Straż Graniczna i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły grupę przestępczą, która produkowała nielegalne papierosy i nimi handlowała. W sumie zatrzymano 18 osób, których działalność naraziła Skarb Państwa na straty sięgające 640 milionów złotych. Grupa działała od 4 lat na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem. Wprowadzała do obrotu ponad 480 milionów sztuk papierosów bez znaków akcyzowych. Zabezpieczono maszyny do produkcji papierosów, a także gotówkę, złoto i samochody podejrzanych o wartości 10 milionów złotych. 5 zatrzymanych osób trafiło do aresztu.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
3: Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Nowe utrudnienia związane są z budową zbiorników retencyjnych na Górzyskowie i w Śródmieściu. Z kolei na ulicy Brzechwy pod wiaduktem kolejowym obowiązuje zwężenie do jednego pasa i ruch sterowany jest za pomocą sygnalizacji. Tu chodzi o reaktywację stacji Bydgoszcz-Fordon. Utrudnienia mogą występować także na Fordońskiej w rejonie kładki dla pieszych. A teraz nasz temat dnia. We Fleszu o 15 ponownie wracamy do rozmowy z maturzystami z pierwszego LO w Bydgoszczy, którzy za sobą mają kolejny egzamin, tym razem z matematyki.
5: Tak naprawdę wszystkie typy zadań były...
6: Było coś trudnego dla ciebie?
5: Chyba, no nie chcę tak się ten, ale no chyba nie było nic takiego jakiegoś.
6: Czyli 100% będzie?
5: Bardzo możliwe, mam nadzieję.
6: Co było w takim razie na tej matematyce?
7: Wszystko, czego można było się spodziewać,
8: no,
7: były logarytmy.
8: Raczej takie przewidywalne zadania były.
7: Tak.
6: A były jakieś trudne zadania?
7: Moim zdaniem nie.
8: Moim zdaniem też nie.
9: Było jedno. Trzeba było podać liczbę cyfr w zapisie dziesiętnym, jakiejś tam wysokiej potęgi, ale poradziliśmy sobie. No dzisiaj to była formalność.
3: Z zadowolonymi maturzystami rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Trwa kolejny dzień poszukiwania 40-letniego Kolumbijczyka, który w minioną niedzielę wpadł do Wisły. Jak was informowaliśmy, do tego zdarzenia doszło w Solcu Kujawskim. Na razie akcja nie przyniosła rezultatów. Służby przypominają, że kąpiel w Wiśle to ryzykowna sprawa, rzeka jest wyjątkowo zdradliwa. Zmieniamy temat. Dystyngowani dżentelmeni na motocyklach ponownie będą przekonywać, że silni mężczyźni też muszą dbać o swoje zdrowie. Przed nami, a dokładnie w przyszłą niedzielę, 17 maja, kolejna odsłona rajdu z Bydgoszczy do Torunia.
10: Szczególnie będziemy zwracać uwagę na problematykę związaną z profilaktyką gruczołokrokowego, a także z profilaktyką depresji u mężczyzn. Bo jak wskazują statystyki, tylko 20% pacjentów leczących się na depresję w naszym kraju to mężczyźni, ale niestety statystyka odwraca się, kiedy patrzymy na statystyki dotyczące samobójstw. To 80% to właśnie mężczyźni są ofiarami samobójstw w naszym kraju.
3: Informuje Marcin Leśniewski, organizator parady. A teraz czas na popołudniowy flash sportowy, który przedstawi nam Krzysiek Chwaliński. A potem aktualna prognoza pogody dla Bydgoszczy i okolic.
11: W nocy poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt. W pierwszym starciu był remis 1-1.
12: W tej edycji rozgrywek Londyńczycy rozegrali 13 meczów i nie przegrali ani razu. Dla porównania na koncie Atletico 5 porażek w 15 spotkaniach, w tym 2 na swoim stadionie. Tyle statystyka, która może nie mieć dziś najmniejszego znaczenia. 90 minut, 22 piłkarzy i to oni na bieżąco będą pisać scenariusz tego piłkarskiego wieczoru.
11: Mówił Patryk Serwański. Mecz o 21:00. Zaczyna się zgrupowanie kadry siatkarzy. Polacy będą trenować w Spale pod okiem trenera Nikoli Grbicia. To okres przygotowawczy przed Ligą Narodów. Od 10 czerwca do 20 lipca odbędzie się faza zasadnicza tego turnieju.
3: Wiele wskazuje na to, że do końca dnia za oknami w Bydgoszczy i regionie utrzyma się mocno niepewna pogoda, a to oznacza, że nadal należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Lokalnie mogą występować nawet burze. Ostrzegają synoptycy. Temperatura maksymalnie dobije do 20 stopni w nocy na skali okolice 8-9 z plusem. Ciśnienie spada, warunki biometeo są niekorzystne. Jutro w środę 19 na skali, także mogą nam się przydać parasole.
13: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
14: Anka i Fioła, dzień dobry, już po 15:00.
15: Jeśli liczycie minuty do końca dnia pracy, liczmy razem. Im więcej osób liczy, tym szybciej pójdzie chyba, nie?
14: No nie wiem, jakbyś sobie poradził na tej maturze z matmy, ale zapraszamy, z nami na pewno będzie przyjemniej. RMF Max.
15: Jedziemy dalej. Christian Marci, Fast Cars, Superstars.

0: obniża lotów z każdym kolejnym hitem. Alex Warren, jego Fever Dream. Tymczasem, o, to jest coś, co może zainteresować gamerów. Jeśli lubicie gry inspirowane życiem, czyli na przykład lubicie hodować zwierzęta na farmie albo budować miasto w SimCity, mają pojawić się polskie Simsy niedługo.
1: Powiedziałabym więcej. To jest gra, która przygotowuje do życia. Zostańcie, zaraz szczegóły. Nie możecie tego przegapić.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: relaksuje i od razu robi kawę. Sabrina Carpenter w RMF Max. Idealna opcja dla każdego przedsiębiorcy mierzącego się z systemem KSeF. Tymczasem niedługo na platformie gamerskiej Steam ma pojawić się gra KSeF Symulator Biurokracji w Polsce. Wcielacie się w Janusza, lat 47, przedsiębiorca. Twoja misja to wystawienie jednej e-faktury przez system KSeF.
1: Co jest najlepsze? Jest nawet detekcja głosu i na przykład za każdym razem, gdy krzyczysz i się denerwujesz, to już notowany jest stres u twojego gracza.
0: 30 losowych przeszkód, aktualizacje Windowsa, telemarketerzy, a do tego różne możliwe zakończenia, nawet emigracja do Niemiec.
1: Czy można kupić tą grę i wrzucić ją w koszty w ramach szkolenia po prostu, żeby sobie przetrenować?
0: Dawid Podsiadło.

0: Niektórzy pomyśleli pewnie, co to za fajna nowość w RMF Max. Podpowiadamy, Alok i Kialic z hitem Dive to Me za nami. Tymczasem przed nami wyjątkowa noc, noc, którą rozświetlić mają Eta Akwarydy. Ten rój dzisiaj będzie widoczny na niebie. Wczesnym rankiem warto patrzeć na spadające gwiazdy.
1: Otwierasz jakiś alternatywny portal w stylu z głową w gwiazdach?
0: Nic nie otwieram. Warto wyjechać za miasto i oglądać niebo. Tylko cierpliwość jest potrzebna.
1: Będziemy podziwiać dzisiaj, a kolejne gwiazdy pojawią się zaraz u nas. Max. Ariana Grande za momencik. Reklama.
2: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
3: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599.

0: 5 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wow, ale masz wypieki!
2: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
1: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki!
2: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
7: I po reklamie.
8: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
9: Wiele wskazuje na to, że do końca dnia za oknami w Bydgoszczy i regionie utrzyma się mocno niepewna pogoda, a to oznacza, że nadal należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Lokalnie mogą występować nawet burze. Ostrzegają synoptycy. Temperatura maksymalnie dobije do 20 stopni w nocy, na skali okolice 8-9 z plusem. Ciśnienie spada, warunki biometeo są niekorzystne. Jutro w środę 19 na skali, także mogą nam się przydać parasole.
8: RMF Max
6: Bydgoszcz

0: Wszystkie smaki życia chyba zna ona. Keira i tym razem Sour, czyli etap kwasów już zamykamy, a teraz czy słyszycie? Jak czai się za rogiem? To jest kasa do wzięcia.
1: Już myślałem, że załamanie pogody. Bogu dzięki, duże pieniądze w RMF Max. Mamy dla was w zabawie za dużo, za mało. Wiemy, że tej kasy na koncie jest na pewno więcej niż 14 331 zł.
0: I teraz tylko wystarczy, że wyślecie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie do gry i obstawiacie, gdy do was zadzwonimy, ile pieniędzy jest do zgarnięcia, a jak traficie, to cała kasa wędruje na wasze konto.
1: Proste zasady, więc nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max. Max. Nie macie pomysłu na tę kasę? Zawsze można nadpłacić ratę kredytu, to zawsze dobra opcja.
0: Zawsze można zrobić wpłatę na rodzinne wakacje. Więcej niż 14 331 zł jest do zgarnięcia. A szczegóły możecie sprawdzić też na rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Tak już jest. Niskie ceny są co

0: wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus RZ. Elektryczny SUV o mocy ponad 400

0: Wyspiańska 23, Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
2: Say no more.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
3: Jest już 16 w RMF Max Bydgoszcz. Kolejny flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Rząd zajmuje się projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Mają one pozwolić na inwestowanie bez podatku Belki maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie. Pierwotnie OKI miały wejść w życie już wakacje, jednak potrzebne były poprawki i termin startu przesunął się. OKI powinny zadebiutować 1 stycznia przyszłego roku.
4: Osobiste konta inwestycyjne będą platformą, w ramach której będziemy

0: Mogli kupować akcje, fundusze inwestycyjne, no ale też obligacje lub lokaty. By skorzystać ze zwolnienia z podatku Belki, kwota przeznaczona na instrumenty o niskim ryzyku, czyli właśnie na przykład obligacje, nie będzie mogła przekroczyć 20 tysięcy złotych.
1: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Niebawem ruszy rozbudowa wojewódzkiej przychodni zdrowia psychicznego w Bydgoszczy. Powstanie nowy budynek, dzienny oddział psychiatryczny i ośrodek opieki środowiskowej. Informacje o inwestycji zbiera dla Was Monika Jędrzejewska. Moniko, na jakim etapie są przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych?
3: Obecnie została podpisana umowa z wykonawcą i firma rozpocznie pracę w ciągu kilku najbliższych tygodni. Inwestycja zakłada budowę pięciokondygnacyjnego gmachu. Powstanie w nim Centrum Zdrowia Psychicznego z dziennym oddziałem psychiatrycznym dla 20 chorych. Będą tam też pracownia diagnostyki neuropsychiatrycznej, zespół poradni, sale terapeutyczne, gabinety, a także pomieszczenia wspierające rehabilitację społeczną pacjentów. Budowa ma potrwać do grudnia przyszłego roku. Prace pochłoną ponad 16 milionów złotych.
1: Tyle nasza reporterka. Jutro poznamy szczegóły dotyczące miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym. Ta inwestycja ze względu na lokalizację budzi duże kontrowersje. Wybrany został już wykonawca projektu i budowy. W marcu złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Jest szansa, że wkrótce ruszą prace. Tylko jeden z dwóch słoneczników rozpoczął sezon na Brdzie. Jak Was informowaliśmy w dzisiejszych fleszach, druga jednostka została uziemiona, bo wygasła jej homologacja, a remont i dostosowanie do nowych standardów jest kosztowne. Po bardzo długiej przerwie związanej z remontem na śródlądowe bydgoskie wody wrócił za to ponad stuletni MS Bydgoszcz.
4: To jest taka jednostka właśnie ze względów historycznych i technicznych, która wcześniej była holownikiem. Nie jest to typowy statek pasażerski. Zabiera na pokład tylko 12 pasażerów, więc bardzo kameralne rejsy, natomiast cieszą się rzeczywiście zainteresowaniem. Jak tylko pozwoli pogoda, jak tylko szlak żeglugowy zostanie otwarty w kierunku zachodnim, to planujemy przywrócić rejsy o nazwie Szlakiem Śluz, czyli przez śluzy Okole, Czyszkówko aż do przystani Gwiazda. Mamy nadzieję, że to się uda zorganizować już w czerwcu.
1: Zapowiada Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji. Jeszcze krótko o sporcie. Zawisza poinformował o przedłużeniu umowy z Sebastianem Golakiem. To podstawowy obrońca niebiesko-czarnych. Tymczasem nasz zespół przygotowuje się do sobotniego meczu derbowego. 9 maja wyjazdowe starcie z Eleną Toruń. A we fleszu za godzinę sprawdzimy, jak maturzyści zamierzają spędzić dzisiejszy wieczór.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W nocy duże i umiarkowane zachmurzenie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na termometrach spadek, wtedy minimum 8, 9 z plusem. A warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. W środę również mogą nam się przydać parasole, poza tym dużo chmur i trochę słońca. Na skali maksymalnie 19 z plusem. W czwartek chłodno, do 14 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Nie zapomnijcie wynieść z biurka swojego kubeczka do zmywarki.
6: Hity na
5: A my już wiemy, jak to wygląda. Jak wybija 16, to jest azymut wyjście i człowiek nie pamięta o całej reszcie.
7: Jesteście już w trybie oszczędzania energii? Trochę jej dorzucimy. Tu Anka i Fioła. Za moment Tame Impala, najpierw Andy Dusty z Okaria.

0: niesamowicie. To Tame Impala i Danny Dracula za nami w RMF Max. No a spektakularna gala, Met Gala już za nami. Przyciągnęła jak zwykle mnóstwo gwiazd z całego świata, które pokazały się w ultra wyszukanych stylizacjach i zebrali $42 miliony na konserwację i digitalizację unikatowych zbiorów kostiumów.
1: No fajnie, fajnie. No. Ale też rzuca wam się od razu w oczy, że wielkie gwiazdy zebrały kasę na konserwację kostiumów, a jeden gość z kawalerki streamując zebrał cały kraj na Cancer Fighters? I komu tu należy się gala?

0: Tak brzmi Maj w RMF Max. Anima, Joy i Beautiful za nami. Jeśli natomiast chcielibyście, by w tym sezonie na waszym ogrodzie bądź na balkonie też było pięknie, pewnie zastanawiacie się, co by tu sobie zasadzić. Jest krzew, który jest ekologiczną pułapką. Szwajcarzy go zakazują, a Polacy sadzą na potęgę.
1: No bo wygląda pięknie, ale teraz czego jednak lepiej nie sadzić w ogrodzie? O tym za moment.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty! Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik S.A. pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Wieliczka 23, Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Rozkręć swój dobry vibe.
2: Klasa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: my lubimy jej słuchać. To Bledka w RMF Max. Każdy ogrodnik za to lubi, jak wzrok cieszy coś ładnego w ogrodzie. Budleja Dawida, przed tym przestrzegamy.
1: Generalnie wiele rzeczy Dawida w tym kraju cieszy, ale akurat budleja Dawida może niekoniecznie.
0: Znana jako motyli krzew. Ładna, fioletowawo-różowa. Wielu Polaków lubi to sadzić, ale Szwajcarzy na przykład zakazują, bo ten krzew to ekologiczna pułapka. Szybciutko się rozplenia, dominuje i wygryza inne rośliny, a do tego niestety przyciąga owady, a potem nie pomaga w ich rozmnażaniu.
1: No to jest chyba najgorsza rzecz, którą można mieć na sumieniu. Najpierw przyciągać, a potem nie pomagać w rozmnażaniu. No w tym
0: tragedia.
1: Kraju...
0: Już nie lubię budlei Dawida.
1: Motyli krzew inaczej to się nazywa. Wystrzegajcie się sadzenia tego w ogrodzie. A usiąść znowu wspólnie to będziemy mogli jutro po godzinie 13, bo już powoli taka godzina, że my musimy się zbierać.
0: Anka Fiałas po 13 jutro znów z wami po południu. Do usłyszenia.
1: Dzięki za dziś. Hejo.

0: Funduszowy maj.
1: Jak Polska długa i szeroka, wszędzie spotykamy fajne projekty realizowane ze środków unijnych, a dzisiaj w ramach akcji Funduszowy maj odwiedzamy pięknie odnowiony ogród botaniczny w Kielcach. Obok mnie Bartosz Piwowarski, kierownik tego ogrodu. Od czego zaczęła się ta zmiana?
2: Któregoś dnia zauważyliśmy niepokojące zapadliska. Było to bardzo duże prawdopodobieństwo, że są to naturalne jaskinie i wokół tego postanowiliśmy rozbudować właśnie ogród botaniczny o ten potencjał endogeniczny. Zostały przygotowane i wykonane 4 zbiorniki wodne. Jeden z nich jest taki bardzo ozdobny, z liliami. Drugi rośliny wodne, ale występujące w ekosystemach wodnych naszego kraju. No i trzeci z taką wyspą, na której zostały posadzone cypryśniki błotne. To takie drzewa, których korzenie rosną do góry, a nie w dół.
1: No, to były dobrze zainwestowane fundusze unijne. Faktycznie przepięknie tu macie. Już w zasadzie wszędzie czuć wiosnę. Wszystko się zieleni. Nawet oczka wodne wypełniają się mieszkańcami.
2: Można zobaczyć bardzo dużo ciekawych, interesujących rzeczy. Mnóstwo roślin. Zadomowiły się płazy. 2 tygodnie temu został widziany również bocian czarny, który po drodze postanowił przysiąść na chwilę nad jednym z naszych zbiorników. Także dzieje się naprawdę dużo i dużo życia można obserwować w ogrodzie.
1: Wpadnijcie koniecznie. Nawet jeżeli będziecie przejazdem w Kielcach, warto tu zajrzeć i złapać oddech. A już teraz zapraszamy na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Grupa Plichta. Nowy dealer Kia w Bydgoszczy. Znany adres, nowe możliwości. Zapraszamy do salonu Kia Plichta przy ulicy Fordońskiej 353.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: 106 i 1 FM.
1: W nocy duże i umiarkowane zachmurzenie, mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na termometrach spadek, wtedy minimum 8, 9 z plusem. A warunki biometeorologiczne nadal są niekorzystne, z kiepskim wpływem na nasze samopoczucie. W środę również mogą nam się przydać parasole, poza tym dużo chmur i trochę słońca. Na skali maksymalnie 19 z plusem, w czwartek chłodno do 14 stopni.
2: Hity na maksa!
0: RMF Max Bydgoszcz.
3: Two ships in the night.

0: akcjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jacobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: I po reklamie.

0: gramy na maksa.
1: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
2: Jest godzina 17 w RMF Max Bydgoszcz. Pora na kolejny flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Po południu w RMF Max czas na filmowe zapowiedzi. W sieci pojawił się pełny zwiastun Odysei, widowiska opartego na epopei Homera o losach Odyseusza i jego długim powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej.
3: A w zwiastunie zobaczyć można największe gwiazdy tego filmu.
4: Help me go home.
3: Pomóż mi wrócić do domu, tak prosi grany przez Matta Damona Odyseusz, a prosi o to Kalipso, w tej roli Charlize Theron. Król i taki utknął na morzu, czeka na niego wierna żona Penelopa, ją gra Anne Hathaway, jest i Tom Holland, ale też Robert Pattinson w roli złoczyńcy.
2: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, kinowa premiera 17 lipca.
1: To jest RMF Max Bydgoszcz.

0: Dość.
1: Wczoraj polski, dziś matematyka, w kolejnych dniach kolejne egzaminy. No a teraz jest 17. Sprawdzamy, jak maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy zamierzają spędzić dzisiejszy wieczór. Nauka czy dalsze zakuwanie?
2: Dzisiaj chyba będę odpoczywać już.
3: Odpoczynek, może jakaś impreza, czy zakuwanie?
4: Odpoczynek, zdecydowanie odpoczynek.
3: No, odpoczynek. Zmęczony jesteście po tym egzaminie?
4: Tak.
2: Ogólnie po tych miesiącach przygotowywań.
3: Co dzisiaj będziesz robić kolejną częścią dnia? Odpoczynek, czy może przygotowanie do kolejnego egzaminu?
2: No, rozszerzone jest później, to trzeba się uczyć.
3: Dasz sobie dzisiaj spokój, czy nie?
2: Nie, grind never stops.
1: Z bydgoskimi maturzystami rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Zdrowa woda w Lesie Gdańskim. Jak już wiecie z naszych fleszy, można już korzystać z pijalni w rejonie Myślęcinka. Do wyboru są 4 rodzaje wody.
5: Są wody, które mają na przykład sole litu, sole strontu, które są składnikami bardzo ważnych lekarstw, które w szczególności pozwalają zwalczać depresję czy choroby kości. Najważniejsza jest łączna zawartość soli mineralnej, w szczególności soli wapna, magnezu, potasu, które są niezbędne dla naszego organizmu. Jeżeli nie będziemy mieli tych soli mineralnych w wodzie, to jest problem, jak je mamy uzupełnić. Najlepszym sposobem dostarczenia do naszego organizmu tych niezbędnych soli mineralnych jest właśnie picie wody.
1: Przekonuje, opierając się na aktualnych badaniach naukowych, Stanisław Drzewiecki, prezes miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy. Korzystanie z pijalni jest bezpłatne, wodę można otrzymać w kubkach lub 1,5-litrowych butelkach. Jeszcze wyjątkowa propozycja dla motocyklistów. Profilaktykę męskiego zdrowia promować ma rajd dystyngowanych dżentelmenów, który przejedzie 17 maja z Bydgoszczy do Torunia.
6: Tam przejedziemy przez Starówkę, gdzie liczymy, że przywita nas nasz kolejny patron, czyli prezydent Torunia. I na bulwarze filadelfijskim, który tego dnia będzie zamknięty, będzie już finał. Tam kolejne prelekcje, tam nasi partnerzy wystawią m.in. krzepiącą kawę, zapowiadają się również barberzy, którzy będą strzygli naszych uczestników i przede wszystkim kolejne sesje zdjęciowe i kolejne pytania i odpowiedzi, bo po to się właśnie zbieramy.
1: Zapowiada Marcin Leśniewski, organizator bydgoskiej parady.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: 8-9 stopni, tyle zobaczymy w nocy z wtorku na środę na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach. Poza tym ma być duże zachmurzenie, niewykluczone przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze. Ciśnienie spada, grozi nam senność i zmęczenie. Jutro w środę 19 na skali i to w maksie. Poza tym również przydadzą się parasole. Od czwartku chłodniej, 14 nad zerem, a w piątek 13. Poza tym także dużo chmur i opady.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: W każdej chwili Max nadaje.
9: Dzień dobry. Budujmy wspólnie lepsze jutro poprzez robienie dziś przyzwoitej rzeczy.
10: Michał, czy ty zacząłeś czytać podręcznik od historii PRL-u może? Czy coś takiego? Masz jakieś takie nowe hobby?
9: Nie, w PRL-u nie było takich dobrych piosenek.
10: No tak, Sommer wtedy nie mógł tworzyć, ale my tworzymy historię razem z wami, bo to jest kanał nadawczy, program, który wy robicie razem z wami, a my robimy go dzięki wam i dziękujemy wam bardzo za to.
9: Boże, kto w końcu co z kim robi, bo ja się pogubiłem. 17.04, ustalimy to zaraz. Michał Siwek.
10: I Filip Klibera, już teraz wjeżdża Sommer i jego hity Back to Friends.
9: I budujemy lepsze jutro.

0: ale stamtąd płynie energia, to Asher i Pitbull w RMF Max.
1: Sygnał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
2: Jest 9 minut dokładnie po godzinie 17. Mówię to dokładnie dlatego, że jesteśmy dokładni w kanale nadawczym. I to jest czas na to, żebyście wy do nas napisali wiadomości.
0: Dokładnie.
2: Na Messenger RMF Max. Dokładnie napiszcie. Napiszcie dokładnie z określeniem, no dobra, po prostu napiszcie, gdzie macie najbliższy urlop. Gdzie na wolne jedziecie?
0: Gdzie na najbliższy urlop? Piszecie to na Messenger RMF Max. I teraz pytanie po co? Bo można sobie takie pytanie dokładnie zadać.
2: No bo przede wszystkim jest po majówce, więc wiadomo, że wolne pierwsze za nami, ale do tego jeszcze na pewno na wszystkich z nas czeka jakieś wolne. A po drugie, można z tego zrobić piosenkę. W sensie my możemy z tego zrobić piosenkę.
0: Pewnie się nie powinno, ale my to i tak zrobimy. Każda wiadomość, która do nas przyjdzie, zostanie umieszczona w piosence, którą my lada moment z Filipem zaczniemy tutaj pisać, a potem ją puścimy w radiu wam wszystkim i będzie śmiech dokazywanie i karuzela śmiechu.
2: No zobaczymy, czy damy radę.
0: No pewnie nie.
2: Jak zwykle pewnie nie.
1: RMF Max.

0: uspokajamy, robimy atmosferę. Tak właśnie działa RMF Max, tak właśnie działa kanał nadawczy. To Metzner i Gotam na 18 minut po godzinie 17. No tak działa, tak jest. No ten Metzner tej.
1: Ważne, że w ogóle działa, tak? Bo mógłby nie działać.
0: No, mógłby, mógłby.
1: Mógłby nie działać. Na przykład wiele rzeczy w Polsce nie działa. Rynek nieruchomości na przykład kiepsko wygląda.
0: Tak.
1: Eksperci policzyli, ile za przeciętną pensję w mieście można kupić metrów mieszkania.
0: Aha.
1: Prosta sprawa.
0: Prosta sprawa.
1: Ile za przeciętną pensję dostajesz meterków.
0: Tak.
1: I wyszło, że za przeciętną pensję w stolicy, w Warszawie, można kupić, słuchajcie, całe pół metra kwadratowego chaty.
0: Idealnie. Zmieszczą się dwa słoiki, jak już cała wypłata pójdzie na mieszkanie.

0: zapomnieć od 18L.
1: A i tak wyjdzie wam lepiej.
2: I to wszystko od 21, jakby co.

0: No fajna jest ta piosenka Roxy na szeroką wodę, ale to i tak jest nic przy piosence, która jest o was, kochani.
1: No to teraz żeś nam poprzeczkę zawiesił.
0: Zrobimy to. Wy nam pisaliście słowa, gdzie spędzicie najbliższy urlop, a my już tworzymy, my już piszemy. Palce nas bolą od pisania i stukania w klawiaturę, ale spokojnie, wyprostujemy sobie. Jesteśmy też przy okazji ludźmi, którzy prostują palce.
1: Palce bolą?
0: Palce bolą.
1: Od czego?
0: No, palce bolą od pisania. Tak zawsze było.
1: Po drodze prognoza pogody i numer Eminema, więc zostańcie z RMF Max. Reklama.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami na majówkę. Ogórek zielony jedynie 5,99 zł za kilogram. Lody Manhattan 1,4 litra teraz w super niskiej cenie 16,99 zł. Kawa Jakobs Kronung mielona aż 500 gramów 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: is real.
1: Mocno, świeżo.
2: Leć na maksa razem z tym.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Osiem-dziewięć stopni, tyle zobaczymy w nocy z wtorku na środę na bydgoskich, soleckich i koronowskich termometrach. Poza tym ma być duże zachmurzenie, niewykluczone przelotne opady deszczu, a nawet lokalne burze. Ciśnienie spada, grozi nam senność i zmęczenie. Jutro w środę 19 na skali i to w maksie. Poza tym również przydadzą się parasole. Od czwartku chłodniej, 14 nad zerem, a w piątek 13. Poza tym także dużo chmur i opady.

0: Fajnie się wraca z pracy do domu przy takim numerze. To Stateside na 12 minut przed godziną 18. Ale jeszcze fajniej się słucha numeru, który jest stworzony o was, bo wy wysłaliście do nas, gdzie idziecie na urlop, i my z tego mamy naprawdę piosenkę.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Naprawdę.

0: My sobie śmieszkujemy bardzo często, ale dzisiaj Filipa bardzo, bardzo bolą plecy. Prawda, Filip?
1: Prawda. Jest 5 minut do godziny 18. Bolo. O jak bolo.
0: Napiszcie nam messengerem RMF Max, co zrobić, żeby mniej bolały plecy. Patenty na bolące plecy. Bo jego tak weź zajęcz to z bólu.
1: Bolo, plecy bolo. O jak bolo. Ale boli, ale
0: jego
1: boli.
0: Tak od wczoraj bolą, naprawdę. I to tak strasznie go bolą.
1: Napiszcie.
2: Reklama. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea.

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, a to jest Flash. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Pijalnia wody w Lesie Gdańskim działa pełną parą. Na gości czeka taras wypoczynkowy z punktem wydawania wody.
1: Tak, wiosna, za chwilę lato, więc oczywiście nie może zabraknąć naszej wody w tym miejscu, gdzie możemy ją w takich bardzo eleganckich warunkach podać, czyli w pijalni wód przy ulicy Gdańskiej. Jest pijalnia otwarta, także zapraszamy do picia tej smacznej, bardzo zdrowej wody. Od godziny 10 do 18 jest ten punkt otwarty, latem wydłużymy to do godziny 20.
0: Dlaczego warto skorzystać z tego ujęcia?
1: Ujęcie w Lesie Gdańskim jest ujęciem szczególnym. To jest doskonałej jakości woda, woda, która ma wiek liczony na około 70 milionów lat. Ta woda jest wodą o wysokim poziomie mineralizacji, czyli zawiera bardzo dużo soli mineralnych niezbędnych dla naszego organizmu. Ja przypomnę, że Światowa Organizacja Zdrowia kilka lat temu wpisała wodę do piramidy żywieniowej, czyli wpisała jako najważniejszy produkt dla człowieka w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa wody. Stąd bardzo ważne jest, jaką wodę podajemy w wodociągu.
0: To był Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Goście do wyboru mają cztery rodzaje wody: zwykłą, bogatą w wodorowęglany i wapń, wzbogaconą żelazem dwuwartościowym oraz wzbogaconą o chlorek potasu.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Teraz niezwykły zlot motocyklowy to manifest dbałości o męskie sprawy. 17 maja rajd dystyngowanych dżentelmenów, którzy przejadą trasę z Bydgoszczy do Torunia. Jaki jest plan? Posłuchajcie.
3: Ruszamy ze Starego Rynku w Bydgoszczy. O 9.30 zaczynamy zbiórkę. Tam liczymy, że nasi patroni wystartują zawodników, a mam tu na myśli i prezydenta Bydgoszczy, i wojewodę. Tam też

0: będzie się pierwsza prelekcja naszego zaprzyjaźnionego psychologa, pani psycholog.
1: Motocykliści pojawią się w eleganckich strojach.
0: W tym roku stroje będą jeszcze bardziej szalone i nietypowe niż w zeszłym roku. Pojawią się fulary, muszniki, nie tylko krawaty i muchy, więc myślę, że będzie na czym oko zawiesić.
1: Zapewnia Marcin Leśniewski, organizator parady. Rajd dystyngowanych dżentelmenów odbędzie się nie tylko w Bydgoszczy. W tym samym czasie w trasy wyruszają motocykliści z ponad 1000 miast na całym świecie, by promować profilaktykę męskiego zdrowia. Ciekawa propozycja od Politechniki Bydgoskiej. Przed nami ósma w tym roku akademickim Noc Planszówek, która odbędzie się w nocy z 22 na 23 maja. To doskonała okazja, żeby oderwać się od codzienności i poznać nowych ludzi. Zapisy potrwają do 19 maja. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych uczelni. Wcześniej informowaliśmy Was, że Maciej Kona przedłużył kontrakt z Zawiszą. Tym razem z zespołem na dłużej związał się Sebastian Golak. To jeden z absolutnych fundamentów naszej defensywy, opisuje zawodnika bydgoski klub. Zawisza zbroi się na przyszły sezon. Nadal trwa walka o awans do drugiej ligi.

0: RMF Max.
1: Synoptycy na jutro zapowiadają przede wszystkim chmury, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść przelotne opady deszczu. Są jednak szanse na chwilę ze słońcem i błękitem na niebie, dodają eksperci od spraw meteo. Sprawdźmy teraz temperaturę w środę na termometrach ustawionych w Bydgoszczy i regionie. Zobaczymy maksymalnie 19 stopni. W czwartek już tak dobrze nie będzie. 14 w maksie, poza tym pełne zachmurzenie. Przydadzą się parasole.
2: Minuty po godzinie 19, czyli to jakby się dodało do 19.03, to właśnie tyle minut wyjdzie, ile jest po 19.
3: To jest już 19.06 wtedy.
2: I to już jest matura rozszerzona, kochani. A my o tym mówimy oczywiście dlatego, że dzisiaj matura z matmy podstawowa, to jest kanał nadawczy. Yo!
3: My nie dzielimy, my rządzimy.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, RMF Max z wami i ładujemy się razem tą potężną energią, ale można się też naładować biletami na Madison Beer.
1: Powiedziałbym, gdyby był złośliwy, sprecyzuj, ale Michał, ja złośliwy nie jestem, więc po prostu mamy, powiemy, że mamy bilety na koncert Madison Beer, który już za tydzień w Krakowie i właśnie ty możesz na tym koncercie być, ale najpierw trzeba zdać naszą maturę z matematyki, no bo jest taki okres, a nie inny i trzeba nam wysłać na Messengerze rozwiązanie równania.
0: Proste równanie, drodzy państwo.
1: Ty plus bilety na Madison Beer równa się? No właśnie.
0: Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze odpowiedzi. Te najbardziej kreatywne dostaną szansę zawalczenia o te wejściówki. Koncert już 11 maja w Tauron Arenie w Krakowie.
1: W Krakowie.
0: Gdzie?
1: W Krakowie.
0: W Krakowie, tak. Madison Beer.

0: Taylor Swift, 21 minut po godzinie 19 w RMF Max. Nadszedł czas dla graczy, ponieważ GTA 6 zbliża się wielkimi krokami, ale jak się okazuje, GTA 6 ma być najdroższą w historii i z każdym dniem okazuje się, że ta cena może być naprawdę coraz wyższa.
1: Drogi przyjacielu, czy mamy kwoty?
0: Nie, nie mamy tych kwot, natomiast jest to mniej więcej w okolicach już teraz podawane około 100 dolarów, więc to będzie bardzo dużo.
1: To żeby kupić, trzeba będzie sobie wpisać kod na kasę.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Słychać go ostatnio prawie wszędzie, także na liście Hot Bands to Gordo. Czy wróci dzisiaj na miejsce pierwsze? Sprawdzimy wieczorowo, gdzie będzie Loco. Loco.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Przepraszam, bo ja chciałem powiedzieć. Si antes te ubiera conocido w RMF Max i los biletos do wygrania z nami Kasia, bo to bilety na Madison Beer dziś są stawką. Siemano, Kasia.
1: No, cześć, witam.
2: No, dzień dobry. Kasia, walczysz o bilety na Madison Beer, ale najpierw musisz nam odpowiedzieć, co wychodzi z równania ty plus bilety na Madison Beer, to się równa?
1: To się równa selfie do potęgi 20.
2: Selfie do potęgi 20. Okej, okay, tak. Przyjmujemy tę odpowiedź, natomiast to nie jest odpowiedź, która daje ci bilety, ponieważ teraz czas na maturę z matematyki.
0: Tak jest, procesor habilitowany Filip Kliber za chwilę cię przeegzaminuje. Proszę bardzo, dzisiaj matura z matematyki była jedna rano, a teraz jest druga wieczorem i uczestniczysz w niej sama.
2: Indywidualna, Kasia, to jest poprawkowa, bo jesteś tylko ty na tej maturze.
1: Dobra,
2: rozgrzewkowe pytanie. 8 razy 8?
1: 8 razy 8 = 4.
2: Tak jest, dobra, no akurat chat GPT pomógł, nie? Dobra, Kasia, teraz uwaga, teraz się skup. Pociąg jedzie z miejscowości A z prędkością 60 km na godzinę. Z miejscowości B o 10:30 wyruszył z prędkością 40 km na godzinę pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Jak ma na imię Madison Beer?
1: Madison!
2: Tak jest!
0: To jest pierwszy punkt dla... Czy to było za ile punktów,
2: nie,
0: panie procesorze?
2: To jest pierwsze. To jest pierwsze, teraz musi odpowiedzieć na drugie.
0: Okay.
2: Tylko Kasia, teraz jest naprawdę geometria i to jest pytanie...
1: Jak?
2: Za 5 punktów, to jest to zadanie z gwiazdką na kangurze, nie?
1: O kurde, no!
2: Dobra, trójkąt. Trójkąt ma 3 boki, prawda?
1: No.
2: Najdłuższy bok trójkąta ma 15 centymetrów, prawda?
1: No.
2: Wysokość trójkąta to jest 8 centymetrów, nie? No i teraz musisz obliczyć ze wzoru, czy wychodzi się na pole, czy na dwór.
1: W Małopolsce na pole.
0: Panie procesorze, czy to jest do zaliczenia?
2: Tak, mój klucz to przyjmuje. Mam w kluczu, że mogę taką odpowiedź od Kasi przyjąć. I Kasia, jedziesz na koncert Madison Beer 11 maja w Krakowie.
1: Dzięki, jak super, ale się cieszę. Dzięki.
2: Ja też. Bardzo proszę, procesor poleca się.

0: Ależ ja go lubię, ależ my go lubimy w RMF Max. To Somber i jego hity Back to Friends na 9 minut do godziny 19.50.
1: Tak jest. I emocje dziś nie tylko przy muzyce będą.
0: O tak.
1: Dziś emocje jak na szachach, również podczas meczu
0: Atletico-Arsenal
1: w Lidze Mistrzów. Nie no, może będą emocje, ale raczej nie. O 21.00 ten mecz jakby co. Póki co u nas prognoza pogody, później Dawid Podsiadło z nowym numerem.

Synoptycy na jutro zapowiadają przede wszystkim chmury, które od czasu do czasu mogą ze sobą przynieść przelotne opady deszczu. Są jednak szanse na chwilę ze słońcem i błękitem na niebie, dodają eksperci od spraw meteo. Sprawdźmy teraz temperaturę w środę na termometrach ustawionych w Bydgoszczy i regionie. Zobaczymy maksymalnie 19 stopni. W czwartek już tak dobrze nie będzie. 14 w maksie, poza tym pełne zachmurzenie. Przydadzą się parasole.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max już za nami, a my stąd wychodzimy wcale nie żwawym krokiem, bo Filipa ciągle bardzo bolą plecy.
1: Oj, bolą.
0: Ale jednak wychodzimy, bo trzeba zrobić miejsce grabie, które za chwilę zaczyna.

0: tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na oszom.pl. Oszom. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promocje.

Muszę wam się przyznać, matematyka zawsze dawała mi nocne koszmary, dlatego podziwiam dzisiejszych matematycznych maturzystów. Brawo wy. No i trzymam kciuki za najlepsze wyniki. Przemek Grabowski, witajcie. Kolejny dzień po maturze i kolejny wieczór z hitami, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najlepsi z najlepszych i nowości, a na dziesiątym Christian Marci i Reverend House. Fast Cars and Superstars. 10. Numer 10.

0: O kolorach lata, tak bardzo słonecznie, trochę afrohausowo. Nowość od Cleo w RMF Max. Kolory lata to na pewno taki, wiecie, pomarańczowy, prawie czerwony, piękne zachody słońca albo wschody słońca. Polecam teraz w maju te wschody, no bo przecież ptaszki wcześniej budzą. No i na maj, i także na słoneczne wakacje polecamy dobre hausy. Na liście Hot Bands już z nami trójka przyjaciół z Norwegii, czyli projekt Bauza. Startują we wtorek na miejscu 9 ich Magnetic.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Mamy powrót we wtorek do listy Hop Benz. Wraca tutaj DJ Illenium z Ellie Goulding na miejscu 8 w numerze Don't Want Your Love. Teraz nowość na lato od modelek. Lubię cię jak lato z zaproszeniem na nasze lato. Imprezowe na maksa. Lato na maksa występowało. Byliśmy w Gorlicach, ale to była impreza. Relacje sprawdzicie także na Instagramie, a wkrótce 16 maja zapraszamy do Piły. No i tam na scenie Zalia Posty, ale także nasza Ola Bieniasz, która zagra wam hity, które znacie, uwielbiacie z RMF Max. Może w jej DJ secie. Także modelki macie je teraz. Nowość. Lubię cię jak lato.

0: Zara Larsson, chyba kojarzycie ją doskonale. No i nowa przyjaciółka Pink Panteres w numerze Stay Tight to siódemka. Ta druga, czyli Pink Panteres, swoje pierwsze kawałki wrzucała przecież na TikToka bez pokazywania twarzy. Najpierw był viral, a dopiero później wizerunek. No i dziękują za głosy także w Polsce. rmfmax.pl. Za chwilę petarda, klubowy klasyk w odświeżonej wersji. Bibi Rexha i Faithless już czekają w numerze New Religion. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2!
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
12: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego.

Affiliate, nasza nowość w RMF Max, jego playback. Co robicie w nocy? Śpicie czy tworzycie? Bo on w nocy tworzy głównie pomiędzy pierwszą a czwartą. Twierdzi, że właśnie wtedy wpada mu najwięcej muzycznych pomysłów. No i najlepsze traki rodzą się, gdy świat śpi. No my sobie śpimy, on tworzy, może jutro wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. Przed nami nowa jedynka we wtorek, a pierwszą piątkę otwiera White 2115, California Love, bardzo imprezowe.

bardzo twórczy John Summit i Julia Church. Nowość na liście Hot Bands, ich Shades of Blue. No i uwaga, jeżeli ktoś z was miałby okazję znaleźć się za DJ-ką w trakcie występu Johna Summita, to trzeba się ruszać, tańczyć, uśmiechać i trzeba mieć dobry vibe, bo John Summit, jak zauważył, że dziewczyny, które miały za nim tańczyć, no jakoś tak nie tańczyły, tylko wszystkie siedziały w smartfonach, to poprosił dziewczyny o opuszczenie DJ-ki, żeby nie było smutno. Musi być wesoło, bardzo imprezowo. Teraz będzie właśnie tak, bo pierwszą trójkę otwiera Gordo, już tutaj jego Loco Loco.

0: może być tak, że Gibbs będzie miał dwa nowe numery na liście Hot Bands, bo solowo jest w poczekalni w numerze win, ale tutaj Gibbs, Kukoni i Jonathan. Tak to leci. Komu wleciało? Kto zagłosuje dzisiaj wieczorem? Zapraszam. Ty masz ten kawałek, czeka na wasze głosy. Na miejscu trzecim dzisiaj Gordo, jego Loco Loco. Na drugim, każdego dnia coraz wyżej, może jutro, najlepszy Anima w numerze Beautiful, ale dzisiaj najlepszy jest Damiano Dawid, który wraca na szczyt listy Hot Bands w numerze The First Time.
1: One.
2: One.
1: One. One. One. Numer jeden.

0: To się dzieje. Damian Dawid wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Mamy świetne bity i nowości. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojewski. Dobry wieczór. Wtorek, uszanowanie. Mam tu dla was listę wydarzeń, które będą się w Bydgoszczy w tym tygodniu odbywać. Posłuchajcie, co fajnego będzie się działo. Jeszcze dzisiaj Open Stage w Over Dunder Pub. To wydarzenie dla wszystkich, którzy prezentują własną twórczość, chcą się pokazać. Śpiewają, grają, rapują. Każdy talent mile widziany. Jutro koncert Własny Port w Kubryku o 21:00, a w czwartek w Teatrze Adria o 20:30 koncert 10 tenorów. W piątek z kolei zrobi się bardzo pięknie w City Hotel. Finał Polska Miss, województwo kujawsko-pomorskie. No i również w piątek klubowe balety się zaczną. Klub Ava 3.0, tutaj Ladies Night. W sobotę w Vibe Clubie zagra DJ Gavor. I też w sobotę w Graju w Bydgoszczy z odtwarzaczami pojawi się Mundek. W niedzielę z kolei koncert muzyki etnicznej, zespół Zapal, wystąpi w Teatrze Adria. I też w niedzielę koncert Dżentelmeni polskiej piosenki z przebojami Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena. Też w Teatrze Adria.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do

0: za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.

Dwa dni to słoneczna wiosenna nowość od Bledki. No dwa dni matury za naszymi maturzystami. Jak było? Można się chwalić, można się żalić SMS-owo na 3001. Mam nadzieję, że było tylko bardzo dobrze. No to sprawdźmy, ile jeszcze oficjalnie dni zostało nam do wakacji. Przynajmniej tym, którzy nie piszą matury. No to jakby co, jeszcze 51 dni, ale bez weekendów to tylko 37 dni w szkolnych ławkach. Czujecie to? No to teraz zrobi się taki trochę wakacyjny klimat. David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

Taniec brzucha. I Marbek i jego wersja tego numeru. Lansował to przecież lata temu Akon. Właśnie kto po kolacji, kto może zrobić taniec brzucha. No to teraz będzie można zrobić taki taniec do naszej kolejnej nowości, bo do RMF Max wraca Gromi, którego znacie z wielu numerów. To właśnie ten gość, który robił taniec węża na Eurowizji. Polecam wam jego nowość Say My Name.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Nie ucieknę. Kebona Fide, Zalia i Faust. Od szkoły też się nie ucieknie, ale jest podpowiedź prowadzącego. Nauka, wiedza wchodzi lepiej, kiedy robimy sobie przerwy. Czyli odpoczynek to też robota. Odpoczynek to też nauka. No trzeba sobie to tak tłumaczyć, no to za chwilę w przerwie. Chaosowe bity w RMF Max, dwójka Holendrów, Another Ten Beat już czeka. Talk to you.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.

0: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
6: I po reklamie.
2: Playlista Co zrobić dzień.
7: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

Plan B. PZ Mata i Kas Bałagany. Jest plan na urodzinowy prezent. Nie można sobie tego nigdzie kupić, ale można napisać na rmfmax.pl. Kto świętuje urodziny na maksa dzisiaj? Także Karolina. Kochana siostro, 20 to czas wyjątkowy. Wiele osób się tego boi, ale najlepsze przed tobą. Nie przestawaj być sobą. Spełniaj marzenia i wszystkie przeciwności traktuj jak lekcje. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowa. Jesteś po prostu the best. Karolina pozdrawia oczywiście twoja siostra. No to siostry, dla was taka nowość na wiosnę i na urodziny w RMF Max, ale Farben wraca w numerze Body Talk.

częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy, a im częściej coś się słyszymy, no to chyba też. Kungs, niedawno jedynka na liście Kobence jego Galaxy. Teraz numer, który na pewno jeszcze nie zdążył nam się znudzić. Metzner też zdobywa coraz więcej waszych głosów na hop. Zrobił taki klimat. Polecam wam ten bit wieczorowo w RMF Max. Metzner i jego Gotham.

0: Bardzo często słuchamy tej samej muzyki w kółko i ja się przyznaję, też tak miałem w przypadku jego muzyki, jego klimatu. To Ebony Hello też było na repeacie. Takiego klimatu nie zabraknie dzisiaj wieczorem w RMF Max, ale wróci też Somber już za chwilę. No i król House'u i Disco, czyli Purple Disco Machine, Sophie and the Giants.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotu.

0: dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
0: Hej, to był mój tekst.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: No i nie ma lipy, no.
3: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam w RMF Max. I wiecie co? My nareszcie wiemy, jak zrobić sobie jajko sadzone, takie najlepsze na świecie. Nareszcie, takie jako szefa kuchni. Piszemy o tym na rmfmax.pl. Ja wiem, że to pora późnej kolacji, ale jeżeli ktoś chciałby jutro rano na śniadanko takie idealne jajka sadzone, to wiemy, jak to zrobić. rmfmax.pl. Ciekawe, czy Thomas Gray potrafi zrobić sobie jajecznicę. No chyba każdy facet przynajmniej taką potrawę potrafi przygotować. Thomas Gray i jego Rumors.

ATB zabrał nas do gwiazd, no i wracamy często w przypadku tego klasyku gdzieś wysoko ponad chmury. ATB i jego Ecstasy. Mi się nie chce wierzyć, że jego zapowiadana jesienna trasa po Polsce ma być ostatnią. On tak co jakiś czas mówi, że już kończy, prawda, że emerytura, że to będzie ostatnia trasa, ale później znowu wraca i pewnie w przyszłym roku też wróci. My wracamy do nowości na piękną wiosnę, na piękny maj w RMF Max. Jennifer Lopez, David Guetta, do tego Tańczy Świat. Ja też. Save Me Tonight.

Dancing in Love, DJ Alan Walker. Cudownie, czekamy na jego powrót i występy w Polsce i zapraszamy na nasze imprezy, na trasę Lato na Maxa. Wystartowaliśmy, nasza scena pojawiła się w Gorlisach w majówkę, a w tym sezonie na naszych imprezach także z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Grupson, Zalia, Mortal, Posti, Fausti, ale także Cymsu, którego macie tutaj, Wiktor Jakida, Oskar Cems i Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam.

Wiosna to także taki romantyczny czas, no i tutaj tak romantycznie wieczorowo bledka w RMF Max, ale za chwilę podkręcimy tempo, bo pojawi się nowość od Johna Samita. To akurat na zmęczenie. Co się okazuje, że im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym gorzej podejmujemy decyzje. Bo niewyspany mózg to słaby doradca, dlatego zanim pójdziecie spać, zróbcie głośniej John Samit, Chainsmokers, takie bity na wiosnę u nas all the time.

Przy takim bicie człowiek czuje, że żyje. Fast Cast Superstars to Christian Marci i Reverend House. Teraz wiadomość dla tych, którzy już w łazience z nami, pod prysznicem. Macie często pomysły pod prysznicem? Ja tutaj prowadziłem dyskusję w RMF Max, czy rzeczywiście jest to tak, że ciekawe pomysły wpadają nam właśnie pod prysznicem i większość osób mi tutaj potwierdza, że tak jest, że najlepsze pomysły często przychodzą właśnie tam. No to pod prysznicem także słuchamy tych dziewczyn. Nowość w RMF Max już na liście Hobbenc to Pink Panteres i Zara Larsson w numerze Stateside.

0: Of Kygo i Griffin, jego ostatni sukces także u nas na liście Hot Bands, a kto pamięta letnie Igrzyska Olimpijskie, to był 2016 rok, kiedy Kygo zagrał podczas ceremonii zamknięcia imprezy w Rio i to był jeden z największych momentów jego kariery. Coś pięknego, tyle lat na scenie z nami. Zostańcie z RMF Max, za chwilę klubowy klasyk w nowej wersji Bibi Rexha i Faithless, New Religion.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: I po reklamie.

Po You Turn Me, Felix Jeniciotka Kaskada. Witajcie po 23. Przemek Grybowski, pozdrawiam tych, którzy szykują się jutro na ćwiczenia. Jeszcze można zrobić taką małą formę na lato. No i jeżeli potrzebujecie wsparcia, to pamiętajcie, że słuchanie muzyki podczas treningu może zwiększyć wydajność nawet o kilkanaście procent. No to na siłownię może warto zabrać bity z RMF Max. Za chwilę Andy Dust i jego Zokaria. Teraz Sobel.

Ale to był hicior, muzyczni przyjaciele. Nie tylko muzyczni zresztą, Justin Bieber i Kid Laroi często spędzają wieczory razem, organizują sobie domowego grilla stay. No i czekamy, kiedy wrócą, kiedy pokażą coś nowego. Ja teraz chciałbym pokazać wam coś nowego, numer, od którego nie mogę się oderwać, Oscar Metcalf. To może być jego kolejny sukces po już trzech udanych singlach, no i obecności na liście Hot Bands. Oscar Metcalf wraca w nowości Sweet Nothings, polecam w RMF Max.

Max, uwielbiamy jego bity, to DJ Heaven i I Run. Teraz wiadomość dla tych, którzy myślą, co zrobić. I mózg paruje, no to może już przestańcie myśleć. Okazuje się, że im więcej decyzji podejmujemy w ciągu dnia, tym gorzej wybieramy wieczorem. No to o tej porze już nie podejmujcie może trudnych decyzji. Czas na relaksik. Ewentualnie można podjąć decyzję, jak bardzo podoba wam się nasza kolejna nowość Dawid Podsiadło i jego sezon.

Baby to Matt Wysota w RMF Max. Na naszej trasie Lator Maxa, która wystartowała także polskie gwiazdy, byliśmy w Gorlicach. Kolejna impreza 16 maja. RMF Max zaprasza do Piły. Wjeżdżamy tam z gwiazdami. Na scenie Posti, Zalia, także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie. Wszyscy jesteście zaproszeni. A wkrótce na trasie także Malbork, Ogrodzieniec, Krasnystaw, Wadowice, Gogolin, a nawet Łódź. Zapraszam wszystkich.

Żyje na gorąco nasze kolejne odkrycie to Kayomi i See You w RMF Max, a kto się nudzi, no to bardzo dobrze, bo może dziś w nocy stworzycie coś ciekawego, bo okazuje się, że ludzie są generalnie bardziej kreatywni, gdy się trochę ponudzą. No czasami trzeba dla zdrowia i dla kreatywności. Trzymam kciuki.

Było, ale się skończyło. Huskie przed chwilą w RMF Max. Odkrywamy nowe polskie głosy, nowe talenty, nowe ekipy. Jutro przed północą również. Przemek Grabowski, dziękuję Wam za spotkanie dzisiaj. Zapraszam w środę. Wystartujemy nasz wieczór o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości, premiery, kawałki, których pewnie jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć!

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Ceweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tych